Ciebie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

to tam do nim nagle wędy pany samosterujące sputnik receptorów. Wspaniale!

0: reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Tajemnicze dekrety Putina. Rosyjski przywódca podpisał 3 niejawne dokumenty. Tak, dla fotoradarów. To może być zaskakujące badanie. W tej prawdzie też czas wolny, który ma być wolny.
3: Prawda Antyradia.
2: Minuta po 6. Grzegorz Kornacki. Tajemniczy jak Władimir Putin, rosyjski przywódca podpisał 3 niejawne dekrety. Jak podaje The Moscow Times, w numeracji jawnych dekretów brakuje numerów 605, 6 i 7. Tak się składa, że sprawa zbiegła się z wizytą w Moskwie szefa amerykańskiej CIA. Dziennikarze podejrzewają, że pan Kremla mógł odwołać jakieś zaplanowane wydarzenia szykowane dotąd przez setki osób. Amerykańskie służby donosiły o możliwej prowokacji wobec NATO i nowej fali mobilizacji. W Moskwie zaprzeczają, jakoby doszło do spotkania Putina z Johnem Radcliffe'em.
3: Prawda Antyradia.
2: Jedziemy na stację paliw. Litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6,57. Za 98 zapłacimy do 7,39 zł. Za olej napędowy najwyżej 7,47.
3: Prawda Antyradia.
2: Tak dla fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Według badania Rankomatu ponad 60% z nas uważa, że taki nadzór nad kierowcami pomaga. Grzegorz Demczyszak.
4: 46% uważa, że zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a 43% wskazuje, że ogranicza agresywną i brawurową jazdę, a 34% widzi w nim sposób na ograniczenie liczby wypadków i kolizji.
2: Nie, fotoradarom mówi 17% badanych, uważają sprzęt za maszynkę do zarabiania kasy.
3: Prawda Antyradia.
2: Czas wolny ma być wolny. Coraz więcej firm w Polsce zgadza się z tym i wprowadza zasadę. Po godzinach pracy nie zawracamy głowy.
5: Ponad 80% firm zniechęca do sprawdzania służbowego maila po pracy. 3/4 ogranicza nadgodziny. Połowa ma oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikiem, który jest na urlopie, ale ważne, żeby to nie było tylko na papierze. Top Employers Institute, Katarzyna Konieczna-Michałek.
6: Zachowanie menadżera ma tutaj kluczowe znaczenie, bo nawet najlepsze praktyki, najlepsze polityki nie zadziałają, jeżeli pracownik podczas urlopu będzie czuł, że powinien być dostępny.
5: Prawo do bycia offline to w Polsce wciąż dobra wola firmy, ale są już kraje, które wprowadziły przepisy zakazujące kontaktowania się z pracownikami po godzinach. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: A propos godziny, jest 6:03. To była Prawda Antyradia. Dużo słońca dziś w całej Polsce, do tego do 27 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie, we Wrocławiu i w Opolu. 26 stopni ma być w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. 25 w Warszawie i w Poznaniu. 24 stopnie będą dziś w Łodzi i w Koszalinie. 23 w Olsztynie, a najmniej 22 w Trójmieście.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Zamiast betonozy, zieleń. Warszawski ZTM zaczął wprowadzać elementy roślinne na parkingi Parkuj i Jedź. O szczegółach Tomasz Kunert.
2: Chcemy, żeby nasze parkingi P plus R, których jest w Warszawie już kilkanaście, były obiektami jak najbardziej zielonymi. Te nowe projekty, które od kilku lat realizujemy, od razu zakładają, że będą sadzone na parkingach drzewa, będą sadzone krzewy, będą wykonywane nawierzchnie z przyjaznych dla środowiska nawierzchni, czyli takich, które przypuszczają wodę. Te starsze parkingi staramy się modyfikować. I tak na przykład w zeszłym roku zamontowaliśmy na ścianie parkingu kubarturowego przy metrze Wilanowska rusztowanie, stelaż dla bluszcza i posadzone zostały rośliny pnące się. Już po pierwszym roku, od kiedy to zostało zrobione, widać efekt. Ten bluszcz tam posadzony jest rośliną szybko rosnącą i w ciągu tego roku już osiągnął kilkumetrowe przyrosty i ta ściana, taka ślepa ściana wcześniej, robi się coraz bardziej zielona. Kolejnym taką ścianą, którą będziemy chcieli zazielenić, będzie ściana parkingu przy węźle Młociny, ściana od ulicy Nocznickiego. Z kolei na parkingu w Wawrze, czyli P plus R Warszawa Wawer, posadziliśmy dodatkowe rośliny. To około 660 nowych roślin, czyli drzew i krzewów. Największym tego typu projektem, który teraz realizujemy, jest modernizacja parkingu przy Połczyńskiej. Projekt został nazwany Eko Połczyńska, dlatego że tutaj on zawiera w sobie nie tylko dosadzenie zieleni, ale także kompleksową przebudowę tego parkingu w obiekt, którego funkcja parkingowa nie będzie tą dominującą. Przewidzieliśmy tam m.in. łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Będzie to teren, który połączy właśnie funkcję parkingową z funkcją parku. Będzie on dostępny dla mieszkańców pobliskiej okolicy. Będą tam miejsca, gdzie będzie można nie tylko postawić samochód, ale także w odpowiednim miejscu, w odpowiednich warunkach po prostu pospacerować, tudzież pobyć właśnie w tym zielonym zakątku.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kunert z warszawskiego ZTM-u.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Zieleni nigdy za wiele. W Katowicach zarosną kolejne miejsca i to z inicjatywy mieszkańców. Tamtejszy Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił pierwszy przetarg na zadania z ostatniej edycji Zielonego Budżetu. O szczegółach mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza.
4: Tak, już lato powoli dobiega końca. Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego Zielonego Budżetu i pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. I tutaj w tym przetargu oferty można składać do 25 sierpnia. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania takie proekologiczne, zielone będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Macherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane trzy zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania Ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się trzy niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie.
3: I co warto podkreślić, te wszystkie projekty zgłosili mieszkańcy Katowic.
4: Tak, to jest realizacja pierwszego z serii przetargów, jakie Zakład Zieleni Miejskiej będzie ogłaszał na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta, nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją, bo okres wakacyjny to najlepszy czas, aby właśnie te zadania miękkie realizować. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały.
3: A w pełni tą nową zielenią zapewne będzie można się cieszyć już w przyszłym sezonie.
4: Tak, zdecydowanie na to będziemy czekać. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły. Zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Dojazdy do pracy zjadają nam czas wolny, a tego nie mamy zbyt dużo, bo Polacy pracują średnio 39 godzin w tygodniu, o 3 godziny dłużej niż unijna średnia. O szczegółach Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
5: Z analizy danych GUS-u z 2023 roku wynika, że średnio czas dojazdy do pracy w Polsce wynosi około 1 godziny. Mówimy tutaj o czasie dojazdu do i z pracy. Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele od porównując dane również z przed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo. I tutaj średnią tą zawyżają oczywiście osoby, które dojeżdżają znacznie dłużej. Są osoby, które dojeżdżają oczywiście ponad 50 km, natomiast średnia ponad połowa osób dojeżdża do 10 km. Oczywiście jest to uzależnione od różnych sytuacji, bo są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić. Mamy też te czynniki, które skracają ten średni czas. Są to oczywiście osoby, które pracują na miejscu, to mogą być prowadzący działalność w swoim miejscu zamieszkania, lub osoby, które częściowo też pracują hybrydowo lub zdalnie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Magda Mleczko, zapraszam. Zaglądamy do Chorzowa. Jest ze mną Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury. Witam cię serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: I Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu, o którym właśnie za moment wam powiemy. Rezerwujcie czas, zapisujcie datę w kalendarzu, bo naprawdę warto. Ta data to 28-29 sierpnia, Chorzów Barn Stage Festival. Odsłona już numer
7: 3.
6: 3, dokładnie. Jaki będzie program tej trzeciej edycji?
7: No to zostajemy w tym, powiedzmy, schemacie, który był rok temu, czyli 2 dni, łącznie 10 zespołów, 5 zespołów na jeden dzień, 5 zespołów na drugi dzień. Znowu zostajemy w klimatach tych takich zespołów, powiedzmy, młodej scenie alternatywnej. Nie zabraknie też gdzieś tam headlinerów. Co najważniejsze, w tym roku jest zespół z Nowego Jorku. Specjalnie się zgłosił, przylatują, żeby zagrać właśnie koncert na tym festiwalu.
6: Ja przeglądam sobie właśnie rozpiskę na 28 i 29 i to, co mnie tak zaskoczyło, że tak, w jeden dzień zaciągamy hamulec na koniec, a potem to już tylko koniec świata po tej imprezie.
7: Dokładnie tak, to jest dwójka naszych headlinerów, czyli 28 to jest zespół Hamulec oraz 29 sierpnia to jest koniec świata. Pierwszy dzień troszeczkę mocniejszej muzyki, troszeczkę metalu, punka, a 29, czyli drugi dzień festiwalowy, jest już troszeczkę lżej, to są bardziej takie klimaty rockowe.
6: Żeby już je wyciszyć tak na końcówkę, żeby wyciszyć głowę, umysł, żeby wrócić je tak do pracy niestety na drugi dzień.
8: Ten koniec świata był bardziej cichy.
6: O właśnie, żeby to nie był taki typowy Armagedon, prawda?
8: Żeby było bardziej Ruszymborskiej, nie?
6: Które z zespołu w ten metalowy rytm nas wniosą?
7: Bardziej gdzieś tam trash, czy coś w tym stylu. Dobra. To właśnie mamy Hamulca, Konkol, on jest przedstawicielem troszeczkę takiego rapcore'u, coś w tym stylu. Mamy Zbira, który jest zespołem mocno punkowym, tak samo jak Stacja B, to są chłopaki z Ustrzyk. Jeszcze rok temu, koło października, nagrywali teledysk właśnie w tej Sodole, Nowy Brud. On się odbił bardzo pozytywnym echem, no i dzięki temu też grają na tegorocznej edycji, jako taki Nowy Brud Experience.
6: A ten drugi dzień?
7: Drugi dzień zaczynamy właśnie od amerykańskiego zespołu, czyli TV Moms, potem Lab, do tego jeszcze jest Insect, Lost in You, które grało na małej scenie na Poland Rocku i koniec świata.
6: Słuchajcie, czy Stodoła nadal jest stodołą, czy coś się pozmieniało?
8: No, czy ta stodoła, to myślę, że Tymo najlepiej powie, jak ona wygląda przed, jak wygląda teraz, bo on z nią obcował
6: tak,
8: praktycznie
6: dokładnie.
8: Całe życie.
6: No, na pewno. Ja pamiętam, że to była twojego dziadka stodoła,
7: tak,
6: prawda?
7: Tak,
6: to się wszystko zaczęło. Jak tak.
8: Ona jest przygotowana, można powiedzieć, w klimat rockowy, jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
7: Tak, tylko trzymający gitarę.
8: Dokładnie. Więc jest na pewno, z roku na rok chyba Tymon się zgodzi, forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna. No i myślę, że w tym roku to już jest taki pewien, jak na trzecią edycję, no to będzie na pewno godnie. Nie?
7: No zaczęło się tak naprawdę od małego koncertu dla znajomych. No, się rozrosło tak, że przylatuje do nas zespół ze Stanów Zjednoczonych.
6: Zjednoczonych. Dokładnie. Do Stodoły.
8: Czy istnieje lepsza reklama miasta Chorzów? No, tak jak mówię, to jest jedno z tych głównych wydarzeń, które mają podkreślać Chorzów jako miasto alternatywne. To jest dla mnie bardzo ważna impreza, to jest niesamowicie ważna impreza dla pana prezydenta, z tego powodu, no, że jak budujemy wspólnie alternatywne miasto, pan prezydent, ja i muzycy przede wszystkim, i tacy ludzie jak Tymon, chociaż Tymon to jest osoba jedyna w swoim rodzaju tak naprawdę, no to ten festiwal jest jedną z tych rzeczy, które chcemy pokazywać światu. No i patrząc po frekwencji, nawet na pierwszej edycji, patrząc na niesamowitą frekwencję na drugiej edycji i patrząc...
6: Trzeba będzie dostawić stodołę drugą za chwilę.
7: Właśnie, tutaj jest cały koncept festiwalu, że powiedzmy mamy tylko te 300 osób i to jest maks, więc potem już przy następnych edycjach jakby nie zmieniamy ilości osób, nie zmieniamy też całej koncepcji, czyli tam nagle nie będzie występowały gwiazdy światowego formatu, tylko ma to na celu po prostu pokazać ludziom, publice, młode zespoły, które gdzieś tam dopiero stawiają kroki w tym metalowym czy tam rockowym świecie. Ludzie tam też nie przychodzą dla samych zespołów, tylko przychodzą dla muzyki, dla odkrycia czegoś nowego. To już jest jakby, buduje się taka wspólna muzyczna społeczność, o co tak naprawdę też mi chodzi przy organizacji tego festiwalu. festiwalu.
6: Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury, Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu Barnstage, byli ze mną i z wami. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
8: Do zobaczenia w Stodole.
0: Najlepszy rok na świecie w

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz23drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: To niezabójcza broń, to akcja CBŚP w Śląskiem. Działo się. Maska podejściach Trumpa, czyli połechtać poego, to plan Ukrainy. Pociąg do pociągów mamy coraz większy, tak jak coraz większe są opóźnienia.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 6:31. Grzegorz Kornacki. Akcja rodem z filmów. Akcji w Śląskich Żorach. Funkcjonariusz CBŚP został potrącony przez samochód w trakcie akcji mundurowych. W jej ramach zatrzymane zostały dwie osoby. Padły też strzały. Schwytani mają związek z przestępczością narkotykową. W ich aucie narkotyki zresztą też się znalazły.
6: Prawda Antyradia.
5: Podchody pod Maska metodą na Trumpa. Wołodymyr Zełenski odznaczył Ilona Maska Orderem Wolności, najwyższym odznaczeniem państwowym dla obywateli innych państw. To za wybitne osobiste zasługi w ochronie życia i wolności ludzi. Kijów od początku wojny wykorzystuje sprzęt miliardera, a teraz ma zabiegać o jego zgodę na wykorzystanie Starlinków w atakach dronowych w głębi Rosji.
6: Prawda Antyradia.
5: Jak w zegarku? To nie polski pociąg. Spada punktualność połączeń w naszym kraju. Od kwietnia do czerwca o czasie przyjechało nieco ponad 89% składów. W ubiegłym roku to było ponad 93%.
7: Na niemal 579 tysięcy pociągów ponad 516 tysięcy przyjechało o czasie. UTK Tomasz Frankowski.
8: Najwyższą punktualność miały pociągi woźników operujących na swojej własnej sieci, czyli warszawskiej kolei dojazdowej, gdzie punktualność osiągnęła niemal 100%. Na drugim biegunie byli przewoźnicy dalekobieżni. PKP Intercity z punktualnością 68% i RegioJet z punktualnością niemal 71%.
7: Głównymi przyczynami opóźnień były awarie taboru, opóźnienia pociągów z zagranicy i czerwcowe upały. Magda Poddańczyk, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
5: Coraz bardziej kręci nas jazda na prąd. Zainteresowanie elektrycznymi samochodami wzrosło wraz z gwałtownym wzrostem cen paliw. Według danych Otomoto od wybuchu konfliktu w Iranie do końca czerwca popyt na elektryki poszedł w górę o 1/3. A to nie koniec. Adam Simon.
9: Bardzo mocnym i widocznym trendem jest wzrost popularności marek chińskich. W czerwcu liczba zapytań na te auta w Otomoto wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do ubiegłego roku. A Polacy mają do wyboru najbardziej zróżnicowaną ofertę azjatyckich producentów w regionie.
5: Uwagę przykuwa w tym przypadku przede wszystkim stosunek ceny do wyposażenia. Na zegarach mamy teraz 6:33, to oznacza, że czas na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie.
10: Mieszko Drescher, zapraszam. Nie żyje Dolly Parton. Królowa country zmarła we wtorek w Nashville po krótkiej walce z nowotworem. Miała 80 lat. Zostawiła po sobie m.in. przebój I Will Always Love You, później rozsławiony przez Whitney Houston. Sprzedała ponad 100 milionów płyt i trafiła też do Rock and Roll Hall of Fame. Przez swoją fundację rozdała dzieciom miliony książek. Mówiła, że to piosenki będą jej dziedzictwem. Pierwszy sezon serialowego Harry'ego Pottera zadebiutuje dopiero w Boże Narodzenie, a w drugim już zaczęły się zmiany obsady. Jon Snow przenosi się z Westeros do Hogwartu. Kit Harington zagra Gilderoya Lockharta w drugim sezonie serialowego Harry'ego Pottera. Zastąpi Nicholasa Houltla, który zrezygnował przez konflikt terminów 2 tygodnie po ogłoszeniu obsady. Dla Harringtona rola nie będzie zupełnie nowa. W zeszłym roku użyczył Lockhartowi głosu w audiobooku Komnaty Tajemnic.
11: Sponsorem programu są Militaria.pl.
5: Dużo słońca, zachmurzenia tylko na północnym wschodzie i wysokie temperatury przed nami dziś w ciągu dnia. Minimum to 22 stopnie, tak ma być w Trójmieście. 24 stopnie będą w Koszalinie i w Łodzi, 25 w Warszawie, Poznaniu i w Zielonej Górze. Najwięcej 27 stopni dziś w Opolu, we Wrocławiu i w Szczecinie.
11: Sponsorem programu były Militaria.pl.
6: Esperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Hej, musisz się tak na nie gapić.
19: No oderwać wzroku nie mogę.
18: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
19: Ale są takie atrakcyjne.
20: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Ach,
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
27: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
28: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
27: To w ogóle możliwe?
28: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
29: Po reklamie.

0: Rozkręca się afera wokół zonda krypto i rozkręcać się jeszcze będzie. Wszystkie ciała ofiar wypadku na Węgrzech już w Polsce. W tej prawdzie też przedsiębiorcy ostrożni w polecaniu innym swojej drogi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. To dopiero czubek góry lodowej. Tak Donald Tusk mówi o rewelacjach, które zaczynają wypływać po przełomie w śledztwie w sprawie zonda krypto. Jedna z najnowszych historii to negocjacje w sprawie sprzedaży akcji telewizji Republika. Jak podaje Onet, Tomasz Sakiewicz miał rozmawiać o sprzedaży pakietu szefowi giełdy kryptowalut. Podpisał nawet papier w tej sprawie, ale nie zrobił tego Przemysław Kral. Szef Republiki odpowiada, że artykuł opiera się na sfałszowanych dokumentach.
1: Prawda Antyradia.
0: Wszystkie ciała ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Dziś i jutro będą sekcje zwłok. Blisko dwa tygodnie temu na autostradzie M3 zginęło 12 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Pewnie, zacząłbym od nowa. Tak o zakładaniu swojej firmy mówi 3/4 polskich mikroprzedsiębiorców. Ale czy doradziliby to innym? Jak wskazuje badanie Krajowego Rejestru Długów, niekoniecznie.
2: Trochę ponad 1/3 właścicieli firm powiedziałaby innym: idź w to. Połowa mówi, że najpierw trzeba to dobrze przemyśleć i policzyć. 10% zdecydowanie odradza, ale duch przedsiębiorcy w narodzie wciąż jest. NFG Emanuel Nowak.
3: Bilans zakładanych i zamykanych jednoosobowych firm wciąż pozostaje dodatni. Według danych CEIDG w 2025 roku wpłynęło ponad 288 tysięcy wniosków o założenie JDG i ponad 196 tysięcy wniosków o zamknięcie działalności.
2: Główną motywacją do założenia własnego biznesu jest chęć uniezależnienia się. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kuleje za to nasza moralność finansowa. W ponad 40% przypadków jesteśmy w stanie usprawiedliwić łamanie zasad. Najgorzej wypadają tu młodzi mężczyźni i ci, którzy mają problemy ze spłatą kredytu. Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Marcin Czugan.
4: Szczególnie niepokoi wysoki poziom indeksów wśród osób, które już mają problemy ze spłatą kredytu lub pożyczki. W praktyce oznacza to, że problemy ze spłatą zobowiązań mogą sprzyjać szukaniu usprawiedliwień dla decyzji, które zamiast pomagać w wyjściu z zadłużenia, odsuwają rozwiązanie problemu w czasie.
0: Nieetyczne zachowania to przepisywanie majątku na rodzinę czy praca na czarno. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Nawet 27 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej ma być w Szczecinie, w Opolu i we Wrocławiu. Do tego dużo słońca, brak opadów i zachmurzenia możliwe w zasadzie jedynie na północnym wschodzie kraju. Wieczorem będzie od 16 do 21 stopni i nadal bez deszczu.

0: stacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

Bardzo dobre to nowe Royal Blood, świetny numer zatytułowany 10 over 10, i faktycznie można dać mu 10 na 10. Człowiek od razu czuje się pobudzony o godzinie 7.11 w czwartek 27 sierpnia rano. Rozkręcamy Desperanos na antenie Antyradia w składzie Grzegorz Kornacki, odpowiadający za prawdę Antyradia, i Bartek Synowiec, odpowiadający za kłamstwa. No to pobudzamy dalej z Iron Maiden.

Black Knight i legendarny Richie Blackmore na gitarze, który stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii rocka. Ten riff do kawałka Black Knight narodził się z czystej improwizacji. Podobno Richie Blackmore zaczął sobie kombinować w taki sposób podczas prób, a reszta zespołu szybko do niego dołączyła i tak bardzo szybko powstała kompozycja Black Knight. To jeden z tych przykładów, że dobre rzeczy czasem biorą się z czystej improwizacji, więc nie biczujcie się, jeśli czujecie, że nie jesteście do czegoś nieprzygotowani, bo może czasem wyjść z tego coś tak dobrego jak Black Knight, Deep Purple. No to teraz dobry kawałek na podnoszenie się z łóżka. Elevation zaliczamy, 18 po 7.

0: Gwiazdy Radio. Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Media 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: Koniec lata? Nie!
13: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC-EMZUM!
14: Czekaj!
13: 170 koni mechanicznych,

0: charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się zgak.
1: Teraz M-Zone w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
0: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD. Arcade Fire.

0: Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ciepło, cieplej i ziemia. Padł kolejny rekord temperatur. Jak jest ciepło, to idziemy na plażę. Tyle, że ostatnio ludzie znajdują tam drony. W tej prawdzie też warszawska inteligencja w małej główce. Główce latarni.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Może jeszcze nie witamy w piekle, ale już ciepło, cieplej, planeta Ziemia. Europejski program obserwacji Ziemi donosi, że pobiliśmy absolutny rekord dzienny temperatury wód powierzchniowych oceanów. W sobotę to było 21,1 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord był niższy o 0,01 i pochodził sprzed 2 lat. Rekord jest zaskakujący m.in. dlatego, że padł w tym miesiącu. Zwykle temperatury są najwyższe w marcu i w kwietniu, kiedy południowa półkula kończy lato.
0: Prawda Antyradia.
1: Idziesz na plażę, a tam dron. Takie znaleziska turyści znajdowali wczoraj w pobliżu bułgarskiej Warny, ale też niedaleko rumuńskiej Mangalii nad Morzem Czarnym. To kolejne tego typu przypadki w ostatnim czasie.
0: Prawda Antyradia.
1: Zamiast płacić, dostać za darmo. Brzmi wspaniale, gorzej tylko jeśli zagłębimy się w szczegóły. Dagma Bezpieczeństwa IT zauważa, że rodzice coraz chętniej rezygnują z korepetycji za kilkadziesiąt złotych za godzinę na rzecz AI.
2: Problem w tym, że sztuczna inteligencja potrafi podać błędną odpowiedź w wiarygodny sposób, ale to nie jedyne zagrożenie, mówi Marcin Mazur z Dagma Bezpieczeństwo IT.
3: Rodzice powinni zwrócić uwagę nie tylko na to, czego uczy AI, ale również jakie dane zbiera. Dziecko może wpisywać informacje o swojej szkole, zainteresowaniach, ale przede wszystkim o swoich jakichś problemach, nie zdając sobie sprawy, że zostawia w ten sposób cyfrowy ślad. Nie przekazujemy sztucznej inteligencji informacji, których nie podalibyśmy nieznajomej osobie w internecie.
2: Dlatego eksperci radzą, by rodzice, jeśli już zdecydują się na korepetytora AI, nie zostawiali z nim dziecka samego. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Może to nie mózg, ale przejaw sztucznej inteligencji pojawi się. Jest umowa na Centrum Zarządzania Ulicznym Oświetleniem w Warszawie. Latarnie dostaną specjalne sterowniki. Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Stworzą bezprzewodową sieć, dzięki której zza ekranu komputera w ZDM-ie będziemy mogli zdalnie sterować oświetleniem, włączać i wyłączać każdą pojedynczą latarnię, albo ciąg latarni na danej ulicy, albo grupę latarni na danym obszarze. Będzie można dostosowywać natężenie światła na przykład do pogody.
1: Możliwy będzie też montaż czujników jakości powietrza albo hałasu. Na zegarach mamy teraz prawie 7:32. To była Prawda Antyradia. Ciepły dzień przed nami. Spodziewamy się dziś nawet 27 stopni. Tak ma być we Wrocławiu, Szczecinie i w Opolu. Minimum na dziś to 22 stopnie. Nocą od 9 stopni w Rzeszowie, przez 12 w Warszawie i w Gdańsku, 15 w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Katowicach, maksymalnie do 16 w Szczecinie.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Za 22 minuty minie godzina 8, czas rzucić okiem na kalendarium muzyczne. Tak na szybko rzucimy okiem, ale na bardzo, bardzo ważne wydarzenie, do którego doszło 27 sierpnia 1991 roku. Wtedy ukazał się jeden z absolutnie najważniejszych albumów w historii całej muzyki rockowej, ale także całej muzyki popularnej. Płyta, którą wielu ocenia w skali 11 na 10. Płyta, na której nie ma ani jednego słabego punktu, do której z przyjemnością się wraca i która jest w czołówce wszystkich topów płyt wszechczasów. Mam na myśli album Ten grupy Pearl Jam. On właśnie ukazał się 27 sierpnia 1991 roku, czyli równe 35 lat temu.

Za 10:08 Desperanos rano z Wantyradio w czwartek rano. Słońce wstało dziś o 5:40 i potowarzyszy nam mniej więcej do 19:34, a mówię o tym przede wszystkim dlatego, że po zachodzie słońca i po zapadnięciu ciemności, czyli mniej więcej do około 21:00, warto będzie poobserwować niebo, nie tylko przez zawsze widoczne w sierpniu Perseidy, ale dziś w nocy ma być dodatkowo widoczne częściowe zaćmienie księżyca. Przez ponad 5 godzin cień Ziemi zakryje aż 96% powierzchni księżyca i to wszystko sprawi, że tarcza naszego satelity nabierze charakterystycznej, głęboko czerwonej barwy, przez to, że światło słoneczne przechodzi przez atmosferę Ziemi. No i to wszystko spowoduje zjawisko zwane krwawym księżycem. W naszym kraju ma to być wszystko najlepiej widoczne około 4:30 rano. Proszę nastawić budziki, a póki co za 9:08, za chwilę prawdę Antyradia.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: CIA z ostrzeżeniem w Moskwie. Szef agencji miał rozmawiać z Władimirem Putinem. Tanie tankowanie na ostatniej prostej CPN na razie bez przedłużenia. W tej prawdzie będzie też bzyczenie w muzeum.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 8. Grzegorz Kornacki. To było ostrzeżenie przed atakiem na państwa NATO, tak? Wall Street Journal pisze o przedwczorajszej wizycie szefa CIA w Moskwie. Politico podaje, że chodziło o państwa bałtyckie. Wcześniejsze medialne doniesienia mówiły o tym, że Putin może chcieć przetestować determinację NATO w najbliższych latach. Dziś mowa jest o jednoczesnym cyberataku z niewielką inwazją lądową. Dodatkowo USA miały też naciskać na Kreml, żeby zmniejszył wojskowe i ekonomiczne wsparcie dla Iranu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ostatnia szansa na względnie tanie tankowanie, tak mówią analitycy z ePetrol.pl o końcówce sierpnia. Bo do końca sierpnia, przynajmniej na razie, obowiązuje program CPN. Przypomnę, dziś za 95 płacimy 6,57, za 98 do 7 zł 39 groszy, a za olej napędowy najwyżej 7,47.
0: Prawda Antyradia.
1: Irytują nas zakupy spożywcze i to przez same sklepy. 9 na 10 Polaków na zakupach trafia szlag.
2: Najbardziej irytują palety i kartony stojące w alejkach i długie kolejki do kas. Ale zdenerwować mogą też drobiazgi. Kursor Tomasz Staszczuk.
3: Co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek lub źle oznaczone produkty, czy zbyt mała liczba otwartych kas lub kas samoobsługowych.
2: Irytuje też przestawianie towaru w inne miejsca i to, że tego, po co przyszliśmy, po prostu nie ma. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Uniwersum powstaje w chorzowskim Skansenie. Muzeum szykuje stałą wystawę poświęconą relacji człowiek-bzykacze. Punktem wyjścia są przechowywane w muzealnych magazynach ule i narzędzia pszczelarskie, które po raz pierwszy można będzie zobaczyć i dotknąć. Dyrektorka Skansenu Paulina Ciusgórska.
4: W spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz, który do tej pory nie był dostępny. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Jest totalnie analogowa, także wszystko będzie można doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu. Dużo dotykania, przestawiania, mamy pokazowe ule.
1: Otwarcie wystawy 20 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Pogrzeb Ignacego Karpowicza dziś w Grudku na Podlasiu. Pisarz i tłumacz zmarł w weekend, miał 50 lat. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia. Ciepło dziś w ciągu dnia, jutro jeszcze cieplej, do 27 stopni. Dziś ma być też do tego dużo słońca. Jutro zachmurzenia możliwe w całej Polsce, ale będzie cieplej. 31 stopni ma być we Wrocławiu, 30 w Opolu, 27 w Poznaniu i w Warszawie, a najmniej 24 stopnie jutro w Trójmieście i w Olsztynie.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Green Day i I'm Never Gonna RIP w Antyradio, a day dodatkowo jest taki, że to czwartek, 27 sierpnia i do tego to dzień tira, jak informuje nasz kalendarz. Nie da się ukryć, że wielu słuchaczy radia słucha go właśnie w swoim samochodzie. Także w tych samochodach dużych i dalekobieżnych, także wszystkiego najlepszego mobilki z okazji waszego święta szerokości. Bartek Synowiec, dzień dobry.

Black Sabbath nie ma to jak klasyka metalu w Antyradiu. A jeśli jesteście specjalistami od muzyki rockowo-metalowej, to może będziecie zainteresowani, żeby wziąć udział tym, żeby wziąć udział w naszej zabawie, która trwa w tym tygodniu na antenie Antyradia. Zabawa nazywa się Najlepsza Rockowa Domówka z Antyradiem. Na czym to polega? Najpierw trzeba wejść na stronę antyradio.pl, odnaleźć tę zabawę w zakładce konkursy. Tam czeka was do wypełnienia formularz. No i zadanie konkursowe. Opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. I najbardziej kreatywne zgłoszenia poprzez ten formularz stają się przepustką do gry na antenie o grę planszową Hitster Rock. No i fundusze dodatkowo można dostać na organizację takiej najlepszej, wymarzonej rockowej domówki, bo dorzucamy do tego 1000 zł, jeśli odpowie się na wszystkie pytania na antenie związane z muzyką. I tu trzeba przetestować swoją wiedzę z zakresu rocka i metalu. To codziennie około 16.40 na naszej antenie w parze z głośników. A Hitster Rock to jest taka muzyczna gra imprezowa oparta na rockowych hitach, polega na układaniu utworów w oś czasu. Można łączyć tę grę z kartami z innych edycji, bo poza Hitster Rock są też inne gatunki muzyczne w osobnych edycjach. A ta rockowa zawiera 300 największych rockowych hitów. Talia obejmuje m.in. Hell's Bells, AC/DC, czy też One, Metallica, The Sound of Silence, Disturbed, ale tak naprawdę wiemy, że to jest cover. Spróbujcie swoich sił, wejdźcie na antyradio.pl, opiszcie swój pomysł na najlepszą domówkę, a może dzisiaj o 16.40 to właśnie wy zawalczycie na naszej antenie o 1000 zł, no i o grę Hitster Rock. 18 minut po godzinie 8. No to co, teraz chyba sobie wszyscy churalnie pośpiewamy w refrenie tej piosenki, no nie? To jest oczywiście Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa Morlins

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Koniec lata. Nie.
10: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
11: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
10: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne, kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach.

0: Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszylę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
4: Antyradio.

0: żołnierze ze Słowacji rozjadą się po okolicy. Będą i w Polsce. Darmowe zwroty to to, co nas przekonuje do zakupów online. Kto pod kim dołki kopie, tego właściciel je zakopuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 8:30. Grzegorz Kornacki. 101 żołnierzy w pogotowiu. Rząd Słowacji zatwierdził wniosek o wysłanie swoich wojskowych głównie do nas i do Rumunii w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Uruchomienie akcji będzie możliwe zaraz po zatwierdzeniu wniosku przez parlament, a z tym nie powinno być problemów.
1: Prawda Antyradia.
0: Skoro już o Słowacji, tamtejsza prokuratura ujawnia szczegóły o zatrzymanych w sprawie próby podpalenia fabryki dronów w kraju. To Ukrainiec i dwaj Łotysze. Cała akcja prawdopodobnie była na zlecenie. O udaremnieniu jej służby informowały przedwczoraj.
1: Prawda Antyradia.
0: Tragiczny dzień za branżą filmową w Polsce i na świecie. Nie żyją Mariusz Łukomski, Ryszard Pawlicki i Tim Curry. Łukomski, założyciel Monolith Films, był też producentem i członkiem Rady PiS. Pawlicki to ekspert do spraw filmowej dystrybucji. Tim Curry natomiast był gwiazdą z Kevina Samego w domu, Samego w Nowym Jorku, czy Rocky Horror Picture Show. 14 lat temu doznał udaru.
1: Prawda Antyradia.
0: Darmowy zwrot to jest to, co zachęca nas do robienia zakupów w internecie. Ponad 80% Polaków uzależnia od tego swoje decyzje zakupowe.
2: Polacy chętniej kupują przez internet, gdy mają zapewniony darmowy zwrot. Aż 71% konsumentów deklaruje rezygnację z zakupów, jeśli sami muszą zapłacić za ewentualną paczkę zwrotną. Ekspert Alsendo Michał Wójcik.
3: Według danych Alsendo średni poziom zwrotów na polskim rynku wynosi od 3,5 do 7%, a koszt obsługi pojedynczej paczki zwrotnej dla 77% firm mieści się w przedziale od 7 do 30 zł. Pokazuje to realne obciążenie finansowe, z jakim mierzą się sprzedawcy.
2: Co trzeci polski e-sklep zapewnia kupującym darmowe zwroty. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Posprzątaj po swoim psie, nie tylko to, co narobi. W Szczecinie na dwóch wybiegach pojawiły się łopaty. Urząd Miasta, Paulina Łądka.
4: Zachęcamy Szczecinian do korzystania z tego sprzętu. Jeśli wasz pupil wykopie dół, warto sięgnąć po łopatę i zasypać go przed wyjściem z wybiegu.
0: To jest pilotaż. Jeśli ludzie będą dzielnie machali łopatami, sprzęt pojawi się też na innych psich wybiegach. Na zegarach mamy teraz 8:31. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dużo słońca dziś w całej Polsce, do tego do 27 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie, we Wrocławiu i w Opolu. 26 stopni w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie, 25 w Warszawie i w Poznaniu. 24 stopnie będą w Łodzi, 23 w Olsztynie, a najmniej 22 w Trójmieście.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

It's a Sin, owiec o poranku w Antyradiu. Za nami grupa Ghost w coverze Pet Shop Boys. Tymczasem wczoraj do kin wszedł film, nowy film grupy Ghost, który nazywa się Too Big to Rig. Trafił do wybranych sal koncertowych i sal IMAX na całym świecie. Nie koncertowych, tylko kinowych oczywiście. Materiał został nakręcony w trakcie dwóch wyprzedanych koncertów zespołu w Palacio de los Deportes w Meksyku. To było we wrześniu ubiegłego roku. Występy odbyły się w ramach trasy promującej album Skeleta. Jak pamiętacie, w ramach tej trasy Ghost odwiedził też w zeszłym roku Polskę, no i zagrał w Łodzi, ale to był fajny koncert. Obowiązywał na nim zakaz używania telefonów i trzeba przyznać, że było to bardzo odświeżające doświadczenie po latach oglądania koncertów z zasłaniającymi widok ludźmi unoszącymi ręce, żeby nagrać jakiś filmik. Jeśli chcecie wybrać się na nowy film Ghosta, to nie macie za wiele czasu. Wczoraj była jego premiera, a Too Big to Rig wyświetlany będzie jeszcze tylko dzisiaj i w sobotę. Tak można złapać ten film.

Za 13.09 Jamiroquai i Deeper Underground, trochę kuchni antyradiowej. Obecnie nasza praca wygląda tak, że prowadzę audycję przy tak zwanym mikrofonie DJ-skim w studiu antyradia. Naprzeciw mnie siedzi Grzesiek Kornacki, przygotowujący newsy, które usłyszycie o godzinie 9 w prawdzie antyradia oczywiście. No i tak sobie tutaj rozmawiamy podczas piosenek, które lecą na antenie antyradia, kiedy nas na antenie nie ma. No i w trakcie Deeper Underground zaczęliśmy się zastanawiać, z którego filmu pochodziła ta piosenka. Mi się wydawało, że z Godzilli. Grzesiek Kornacki mówił, że wydaje mu się, że z Jurassic World. No i w dzisiejszych czasach można to wszystko bardzo szybko zweryfikować. Okazało się, że Deeper Underground pochodzi z Godzilli. I kto tu mówi prawdę, antyradia? Najnowsze wiadomości od Grześka już za chwilę na naszej antenie.

0: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Trzydzieści lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
0: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Akcja Edukacja. Pojutrze w całej Polsce będziemy uczyć się zasad bezpieczeństwa. Elektrownia do rozpalenia. Czas goni w Ostrołęce. A skoro już o elektryczności, to będą i samochody na prąd.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo? Spokojnie, wszystkiego się dowiesz. W weekend w całej Polsce staną punkty krajowego treningu reagowania. Główne wydarzenie w sobotę przed warszawskim Pałacem Kultury.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozpalić ją chcą jeszcze w tym roku. Taki jest plan na pierwsze rozpalenie turbiny w elektrowni Ostrołęka. Projekt ważny dla polskich sieci elektroenergetycznych ma być już w 90% ukończony i ma przechodzić do fazy rozruchów technologicznych. Jeżeli turbina nie ruszy do końca roku, operator elektrowni będzie płacił kary na rzecz Skarbu Państwa. To będzie prawie 1,5 miliona złotych miesięcznie.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro o dużych pieniądzach już mówimy, prawie 6 milionów dolarów zarobili porywacze w Nigerii w rok. Takie szacunki przedstawiła tamtejsza firma konsultingowa, dodając, że prawie wszystko trafiło do islamistów z Boko Haram. To ci, którzy porywają ludzi i chcą zaprowadzić w kraju szariat.
1: Prawda Antyradia.
0: Elektryki nas grzeją. Przy wzroście cen paliw wzrosło zainteresowanie takimi autami.
2: Z danych Automoto wynika, że od wybuchu konfliktu w Iranie do końca czerwca popyt na elektryki wzrósł o ponad 33%. Teraz sytuacja się stabilizuje, mówi Adam Simon.
3: Polski rynek samochodów elektrycznych wchodzi w fazę stabilizacji. Po gwałtownym skoku zainteresowania wywołanym sytuacją rynkową i cenami paliw widzimy dziś uspokojenie. Kierowcy szukają rozwiązań, które mocno opierają się o chłodną kalkulację kosztów.
2: Eksperci zauważają też, że w Polsce dynamicznie rośnie popularność chińskich samochodów. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec wakacji to nie koniec urlopów. Według travelist.pl warto pomyśleć o przedłużeniu odpoczynku. Średnia cena noclegu w polskich hotelach we wrześniu jest to 11% niższa niż przed rokiem. Eugeniusz Triasun.
4: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
0: Ale jakby nie patrzeć, wyjazd we wrześniu nadal jest tańszy od wyjazdów w wakacje. Dużo słońca, zachmurzenia tylko na północnym wschodzie i wysokie temperatury przed nami dziś w ciągu dnia. Minimum to 22 stopnie, tak ma być w Trójmieście. 24 stopnie będą w Koszalinie i w Łodzi, 25 w Warszawie, Poznaniu i w Zielonej Górze. 27 stopni ma być w Opolu, we Wrocławiu i w Szczecinie.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

Dead Poets Society i ich nowy kawałek Cold. Bartek Synowiec, kłaniam się, jest czwartek, 27 sierpnia, a jak czwartek, to nasze kluby piłkarskie grają w europejskich pucharach. Szkoda, że to nie wtorek albo środa, bo to by oznaczało Ligę Mistrzów, albo przynajmniej eliminację do niej, ale jak mawiał Paulo Coelho, kto wybrzydza i tak dalej. W eliminacjach do Ligi Europy Jagiellonia Białystok zagra rewanż z gruzińską Iberią. W pierwszym meczu było 4-0 dla Jagi. Lech Poznań zagra ze szwajcarskim FC Thun. W pierwszym meczu było 7-0 dla Kolejorza. Nie przesłyszeliście się, takie rezultaty osiągały ostatnio polskie kluby w eliminacjach do Ligi Europy. No i jest jeszcze Liga Konferencji. Tutaj popisywać się będą Górnik Zabrze, który zagra z Monaco. W pierwszym meczu było 3-2 dla Francuzów oraz Raków Częstochowa grający u siebie z Hajdukiem Split. Na wyjeździe było 2-2. Zatem tutaj mamy wszystko na styku. Trzymamy kciuki dzisiaj wieczorem za wszystkie polskie kluby w europejskich pucharach. No i lecimy dalej. Tym razem czas na odrobinę punk rocka.

Firewoman, wielki przebój formacji The Cult. Czytałem kiedyś wywiad z wokalistą The Cult, Dianem Astburym, który powiedział w nim, że piosenka Firewoman stała się dla grupy The Cult albatrosem, czym zupełnie zbił mnie z tropu, bo o jaki albatros, o co chodzi, w ogóle gdzie i jak. Zacząłem więc wtedy szperać na ten temat, co to znaczy, że ktoś porównuje cokolwiek do albatrosa. No więc porównanie do albatrosa w kulturze anglojęzycznej oznacza, że ktoś określa coś ciężarem lub brzemieniem. Jest to nawiązanie do poematu The Rime of the Ancient Mariner Samuela Taylora Coleridge'a, w którym marynarz zabija albatrosa, a następnie zostaje zmuszony do noszenia jego martwego ciała na szyi. Stąd właśnie w języku angielskim an albatros around someone's neck, czyli albatros na czyjejś szyi, oznacza brzemię, które komuś ciąży. Podsumowując więc, Ianowi Astburymu chodziło o to, że piosenka Firewoman była tak dużym przebojem, że przesłoniła resztę twórczości The Cult, która też jest oczywiście wartościowa. No to teraz czas na albatrosa Kings of Leon.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Czyta lektor AI.

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.

0: Media społecznościowe w końcu na celowniku Polska wnioskuje o 1 000 000 000 złotych kary. 16 miliardów dolarów Meta musi zapłacić w Stanach Zjednoczonych, a w Brazylii walka o 100 milionów dolarów od Discorda.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9:30. Grzegorz Kornacki. Może w końcu kończy się sielanka mediów społecznościowych. Minister cyfryzacji nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Mety na jego list w sprawie wykrywania fejkowych treści i skali reklam oszustw na jej platformach. Wnioskuje do Komisji Europejskiej o 1 000 000 000 złotych kary dla firmy. Krzysztof Gawkowski napisał do giganta po tym, jak Rafał Brzoska opublikował fejkowe treści, które znalazł na swój temat.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 16 miliardów dolarów Meta ma zapłacić w ramach ugody. Tak dogadała się z władzami 29 stanów i terytoriów USA, zarzucających firmie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Platformy koncernu mają też wprowadzić systemy zabezpieczające najmłodszych użytkowników.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 100 milionów dolarów od platformy Discord domaga się rząd Brazylii. To w związku ze śmiercią 13-latki, która transmitowała robienie sobie krzywdy na żywo.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie tak to miało wyglądać. Mamy problem też z hulajnogami. 1/3 Polaków wskazuje kierujących hulajnogami jako tych, którzy w ciągu ostatniego roku wywołali u nich poczucie zagrożenia. Komat Grzegorz Tymczyszak.
2: Kierowców samochodów osobowych wskazało 19% badanych, a rowerzystów 14%. Tyle samo, czyli 14%, wskazań uzyskali użytkownicy urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne deskorolki, segwaye czy monocykle.
0: W pierwszej połowie tego roku było ponad 800 wypadków z udziałem hulajnóg.
1: Prawda Antyradia.
0: Problemy młodych. Ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia ma problem ze spłaceniem długów, których narobili.
3: Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To nie tylko niespłacone kredyty, to też mandaty za brak biletu, rachunki telefoniczne czy alimenty. BigInfo Monitor, Diana Borowiecka.
4: W ugrupienie solidnych dłużników do 24

0: 4 roku życia przeważają mężczyźni. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
1: I tak wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Joanna Obuchowska, Anteradio.
2: Nawet 27 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej ma być w Szczecinie, Opolu i we Wrocławiu. Do tego dużo słońca, brak opadów i zachmurzenia możliwe w zasadzie jedynie na północnym wschodzie kraju. Wieczorem spodziewamy się od 16 do 21 stopni i nadal nie będzie padać deszcz.
3: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Dzisiaj czwartek, 27 sierpnia, a od 1 września uczniów w całej Polsce czekają zmiany w planie lekcji, bo do szkół wchodzi obowiązkowa edukacja zdrowotna, choć bez kontrowersyjnego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. Każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy 4 do 8 będzie miał 1 godzinę tych zajęć tygodniowo. W szkołach ponadpodstawowych edukacja zdrowotna pojawi się w 2 wybranych przez dyrekcję klasach, w 1 i 2, albo w 2 i 3, albo w 1 i 3. Zależy od dyrektora albo dyrektorki. Szczerze mówiąc, oburzyła mnie treść tej informacji, bo kryła się ona pod nagłówkiem zmiany w planach lekcji od września. Ten przedmiot będzie obowiązkowy. I stawiałem, że chodzi o długopis albo linijkę.

0: Tu Princess na koniec. Dzisiaj to znakomite podsumowanie dzisiejszej audycji Desperanos, którą przygotowali Grzegorz Kornacki odpowiadający za Prawdę Antyradia i Bartek Synowiec odpowiadający za to, co się właśnie mówi na antenie. Na zegarze za 8:10, więc czas powoli kończyć. Po 10:00 na antenie Paweł Chowaniec i Ostry Dyżur. Dzięki za dzisiejszy poranek. Do usłyszenia jutro od godziny 7:00. Cześć.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: Mie! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Ośrodek wychowawczy czeka na zamieszanego w pobicie kibica w Krakowie. Gliwice będą decydować, czy chcą spróbować odwołać lidera, którego wybrały. W tej prawdzie będzie też słowo o jawności zarobków.
11: Prawda Antyradia.
12: Dochodzi 10:00. Grzegorz Kornacki. Zamknięcie znów wita. 16-latek jest podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Chodzi o zdarzenie sprzed tygodnia. Sąd rodzinny właśnie uchylił nastolatkowi udzielony urlop i nakazał powrót do ośrodka wychowawczego. Policja dalej ustala, kto konkretnie brał udział w tragicznie zakończonej bójce i jaka była rola poszczególnych osób.
11: Prawda Antyradia.
12: Wchodzą nam w krew próby odwoływania prezydentów. Tym razem inicjatywa referendalna została zgłoszona w Gliwicach. Żeby przeszła, musi zebrać ponad 12,5 tysiąca podpisów poparcia w 60 dni.
11: Prawda Antyradia.
12: Najdrożej na Mazowszu. Warszawska średnia to ponad 15 tysięcy złotych za metr. W miastach powiatowych 8. Tak, mówimy oczywiście o mieszkaniach. Im dalej od stolicy, tym jest taniej. Sonar Home Anton Bubiel.
13: W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł. W Piasecznie 11 400 zł. Natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 tysięcy zł za metr kwadratowy.
12: Na drugim końcu skali jest Świętokrzyskie. W Kielcach metr kosztuje niecałe 8 tysięcy złotych. W mniejszych miastach nieco ponad 5.
11: Prawda Antyradia.
12: Nierówności płacowe w firmie mogą skłonić do zmiany pracy. Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził, jak zareagowaliby pracownicy, gdyby okazało się, że kolega na tym samym stanowisku zarabia więcej. Zareagowaliby źle.
14: Po pierwsze, spadek satysfakcji z pracy, po drugie, prośba o podwyżkę, a po trzecie, szukanie nowej pracy. Ale nie tylko osobiste nierówności wzbudzają emocje. Polski Instytut Ekonomiczny, Iga Rozbicka.
15: Na lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami na podobnych stanowiskach negatywnie reagują pracownicy obojga płci. To pokazuje, że ogólna sprawiedliwość wynagradzania w firmie jest bardzo ważna dla poczucia satysfakcji z pracy.
14: Niedługo od teorii przejdziemy do praktyki. Na początku przyszłego roku kolejny etap wdrażania unijnej dyrektywy o jawności płac. Pracownik będzie mógł poprosić firmę o podanie średnich zarobków na danym stanowisku, a firma będzie musiała takie dane ujawnić. Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: Prawda Antyradia.
12: Syreny mogą zawyć w Łódzkiem. Powiadomienie o ćwiczeniach dostali mieszkańcy powiatu Radomszczańskiego. Jest prawie 10:02. To była Prawda Antyradia. Ciepły dzień przed nami. Spodziewamy się dziś nawet 27 stopni. Tak ma być we Wrocławiu, Szczecinie i w Opolu. Minimum na dziś to 22 stopnie. Nocą będzie od 9 stopni w Rzeszowie, przez 12 w Warszawie i w Gdańsku, 15 w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Katowicach. Maksymalnie do 16 w Szczecinie.
11: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: No i od razu widać ten piasek przysypujący się i te plaże, i morze, i to ciepło, i to lato, i słychać. Dzień dobry, Paweł Chowaniec, skłaniam się.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A dzisiaj 27 dzień sierpnia, powolutku, tak, tik tak, kończy się nasza wakacyjna ramówka Antyradia. Startujemy bardzo mocno od września, no ale to wszystko opowiem, a pan Wojciech, społeczny researcher Antyradia, jak zawsze podrzuca informacje. Między innymi pisze, że Światowy Dzień Gry Papier, Kamień, Nożyce. No to co, gramy? Nożyce. Papier. 3-0. Wygrałem wszystko. 3-0 dla mnie. Pięknie. Dzisiaj zagramy o zaproszenia na żużel. Bartek Synowiec wie wszystko o żużlu. Ja skromnie powiem, że nie tak dużo. Nie, ale coś na pewno wymyślę. Jakieś pytanie i rozdam z przyjemnością 5 podwójnych zaproszeń w formie PDF na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który odbędzie się 29, czyli w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie. Polska powalczy o mistrzostwo z Danią, Australią, Wielką Brytanią. Zagramy o to. Muzycznie zagramy pięknie. Państwo pytają o dowód. Już mówię, już gram. Tylko nie powiem, bo znacie. Do 13:00 letni ostry dyżur. Chowany zapraszam.
2: Creed też będzie, ale teraz

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: No i dobrze, że przypominacie mi a propos różnych wydarzeń i tygodni. Bądź życzliwy dla ludzkości. Wiem, brzmi to naprawdę trochę banalnie, ale to jest fajna sprawa. Do końca sierpnia, do 31 ogólnoświatowe święto życzliwości. Jest takie święto, jest obchodzone. No i ten tydzień, bo trwa sobie to święto, jest dla nas czasem, aby zastanowić się, co możemy zrobić, aby uczynić ten świat lepszym. Obchody rozpoczęły się z prostego motywu. Pan Wojciech napisał: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby życie otaczających nas osób było szczęśliwsze. Nie musisz robić nic skomplikowanego, aby być miłym. Wystarczy dobre słowo albo pomoc przyjacielowi w obowiązkach domowych. No, obserwować ten tydzień i to starać się robić. Poświęcić kilka godzin dziennie, aby zrobić coś miłego dla innych. I to bez żadnych heheszków, proszę Państwa. Bez heheszków. Celebrować proszę. No bo co nam zostało? My w Antyradiu mamy coś takiego, że celebrować ktoś będzie wygraną radośnie i ślicznie i metalicznie. Ale o tym za chwilę opowiem, dobra?
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Polską. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
9: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Podobno kiedy Metallica zobaczyła koncert YouTube w Sphere w Las Vegas, to pomyśleli, no musimy to zrobić, to zupełnie nieznany teren. I zajęło im to 12 sekund. Podobno. Tutaj nie ma się co zastanawiać, bo jest zaproszenie. Rozpoczynamy we wrześniu konkurs. Główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób na koncert Metallica w Las Vegas. Dwie osoby polecą na pierwszy w historii koncert Mety w Sphere. No to jest zupełnie nieprawdopodobna sala koncertowa na świecie. Bilety na większość terminów zostało już wyprzedane. Fani poszukują tych wejściówek, a słuchacze Antyradia mają taką szansę. Proszę być czujnym, słuchać Antyradia, sprawdzić swoją wiedzę i wygrać bilety na pierwszy koncert Metallica w Las Vegas wraz z przelotem, pobytem dla siebie i osoby towarzyszącej. Rozpoczynamy konkurs w nowej ramówce. No to tyle mogę powiedzieć i trzymam kciuki. No, lecimy!
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A dostaję sygnały, chowany, a co z żużlem? Kiedy odpalisz zaproszenia? Państwo chcą? No to państwo będą mieć, ale jeszcze nie teraz, bo ja teraz odpaliłem, a zresztą, no słychać co ja odpaliłem, tak? Karleja odpaliłem, a na żużel przyjdzie czas po 11:00.

0: From the Bones Deep Purple. Oj, fruną tym utworem. F-35 fruną amerykańskiej myśliwce do nas, ale o tym Mieszko Drescher opowie dokładnie za 7 minut o 11. Wtedy prawda, antyradia. A potem, no, zaproszenie na żużel będę miał.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley.
3: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Amerykańskie myśliwce w doręczeniu. Jutro dostawa nowych F-35. Nasila się problem z sygnałem GPS w Trójmieście. Rosjanie psocą. Kierujący e-hulajnogami sieją postrach. Ludzie boją się ich bardziej niż aut.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Jutro świeża dostawa F-35. Do Polski przyleci 5 kolejnych myśliwców, jak informuje wiceszefowa resortu obrony w TVN24. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznacza przy tym, że nie będzie fanfar. Przybycie maszyn to będzie bardziej procedura techniczna, nie będzie hucznego przywitania i pokazów. Pierwsze 3 maszyny dotarły do Polski w połowie maja.
1: Prawda Antyradia.
0: GPS jest zakłócany przez prawie cały czas w Trójmieście. Tak wynika z badań Instytutu Łączności, którego aparatura przechwytuje sygnały, jakie płyną do nas od Rosjan z obwodu Królewieckiego. Problemy z GPS najmocniej dotykają właścicieli dronów czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw bałtyckich.
2: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy.
0: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Problem zaczął się w 2022 roku. Nasila się szczególnie w czasie ćwiczeń wojskowych na Bałtyku.
1: Prawda Antyradia.
0: 2 osoby zginęły, 9 ucierpiało po tym, jak auto wjechało w pieszych na północy Francji. Sprawca wieczornego incydentu został zatrzymany. To Rosjanin, nie figuruje w rejestrach wywiadowczych. Do tragedii doszło krótko po awanturze w pobliżu okolicznego baru.
1: Prawda Antyradia.
0: Ludzie na hulajnogach elektrycznych, prawie jak jeźdźcy apokalipsy, wywołują większy strach niż kierowcy aut osobowych. Prawie 1/3 badanych wskazała ich jako uczestników ruchu, którzy w ostatnim roku wywołali u nich poczucie zagrożenia.
3: Wypadków z udziałem hulajnóg jest coraz więcej. Od stycznia do lipca tego roku ponad 800. W tym samym okresie rok wcześniej 700. Ale to nie statystyki budzą strach. To sposób jazdy. Rankomat.pl Grzegorz Dymczyszak.
4: 20% badanych najbardziej przeszkadza szybka jazda po chodniku. 18% wskazuje nieprzewidywalne manewry, a 15% agresywne zachowania kierujących, takie jak wymuszanie pierwszeństwa czy zbyt bliskie omijanie pieszych i rowerzystów.
3: Z danych policji wynika, że nadmierna prędkość jadącego hulajnogą jest główną przyczyną wypadków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Mieszko Drescher, zapraszam. Wiedźmin 3 Wiecznie Żywy. CD Projekt zapowiedział remaster swojej 11-letniej gry. Poprawi grafikę, wydajność, walkę i rozwój postaci. Premiera 29 września. Aktualizacja będzie darmowa dla właścicieli gry na wspieranych platformach. Jednocześnie pokazany został pierwszy zwiastun dodatku pod tytułem Pieśni Przeszłości. Geralt trafi tam do Krainy Letten. Tu premiera w przyszłym roku. Z kolei pełnoprawna, czwarta już odsłona ma się ukazać w 2028 roku. Queens of the Stone Age zapowiadają nową płytę. Nazywa się Perfect, czyli Perfect z dodatkowym H na końcu. Nazwa ma przypominać, że nic nie jest naprawdę idealne. Album ukaże się 30 października, 3 lata po poprzednim. Jest też nowy singiel Insignificant Other. W sumie 9 kawałków nagrywanych w Nowym Orleanie i Los Angeles. Bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach w granicach 20 stopni. Z czasem zrobi się cieplej. Temperatura wzrośnie jeszcze do 26. Do końca dnia bez opadów, jutro w okolicach 30 stopni. Najcieplej na zachodzie, padać też nie powinno. Deszcz przyjdzie w sobotę, popada głównie w centrum i na wschodzie kraju.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Bon, here she comes. Jutro płytka ma być, nowka sztuka. Natomiast pojutrze, pojutrze ostro będzie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Bo to najlepsza żużlowa impreza, którą kochają polscy kibice. Wraca. Pojutrze, w sobotę, 29 sierpnia na PGE Narodowym odbędzie się Ball Film Speedway World Cup Warsaw. Formuła prosta, znana, lubiana, czytam na stronach organizatora. Cztery drużyny, po czterech zawodników i rezerwowy, a do tego klasyczny format 20-biegowy. Czego chcieć więcej? No, trzeba się zgłosić do mnie, do Chowanego. Mam zaproszenia, 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu. Odbędzie się, przypominam, 29 sierpnia, czyli pojutrze, w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie. Polska powalczy o mistrzostwo z Danią, Australią i Wielką Brytanią. A zaproszenia u Chowanego za moment. Zanim będziemy skręcać w lewo, ruszymy do Ameryki.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Ale ta wersja Tiny Turner i Ike'a bardziej chyba znana jest. To jest oryginał. Mam teraz 5 podwójnych zaproszeń w formie PDF na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Polska powalczy o mistrzostwo z Danią, Australią, Wielką Brytanią. Wydarzenie wielkie, nie powiem, a pytanko moje brzmi następująco. A odpowiedzi proszę wysyłać na mój mail chowany@antyradio.pl. To jest Antyradio i pytanie jest następujące. Co łączy motocykl żużlowca? No proszę sobie wyobrazić, co jest taka rzeczą charakterystyczną. Co łączy motocykl żużlowca ze spragnionym turystą, który przeszedł pustynię i widzi w oazie szklankę wody z czystego, krystalicznego i zimnego źródła? Co ich łączy? No może ich łączyć dużo spraw, rzeczy, ale mi chodzi o pewną cechę i rzeczy. Piszcie na chowany@antyradio.pl. Co łączy motocykl żużlowca z tym spragnionym turystą, który przeszedł pustynię i widzi właśnie szklankę wody? chowany@antyradio.pl. 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu. Przypomnę, w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie. Czekam na maile. Macie czas do 12.
0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rock na świecie.
4: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great gun

promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio, najlepszy rok na świecie! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Tej reklamy wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.

Nie pytamy państwa, co łączy motocykl żużlowca ze spragnionym turystą. Różne rzeczy się pojawiły. I pojemność, i sucha kapota. A to super, sucha kapota. I kaszel, i pragnienie się pojawiły. No, pojawiły się oczywiście poprawne odpowiedzi. Laureaci już powinni to mieć na skrzynkach. Na razie nie zdradzę. Zdradzę, że będzie Bon Jovi. Potem jeden z moich ulubionych kawałków. Z mrugnięciem słuchacze antyradia również piszą. Lubię to. Fakty są takie. O, to dobre. Płonący metanol. A co będzie, jak wszystkie piece węglowe wygaszą? Skąd brać żużel na tor? O, to. Dobra, za chwilę rozwiązanie tego trochę zwariowanego konkursu, ale teraz Bon Jovi.

0: światła miasta i dziwna wiosna. Prezes PKL-u zatrzymany. To wszystko wprawdzie, dokładnie za 7 minut, wtedy prawda antyradia. Mój zegarek nie taki cacany, ale czas chyba ten sam. Za 7.12.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prezes PKOL-u zatrzymany w tle afera Zonda Krypto. Krajowy trening reagowania w sobotę. W centrach miast staną punkty szkoleniowe. Przybywa dłużników milionerów. Są nowe wyliczenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany. Jak przekazał prokurator generalny, ma to związek z aferą Zonda Krypto. Już wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że Radosław P. miał przyjąć łapówkę. Według WP.pl luksusowy zegarek od właściciela giełdy Przemysława Krala. On według nieoficjalnych doniesień miał dostać status małego świadka koronnego. Niewykluczone, że Zonda Krypto mogła też finansować m.in. fundację byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro czy telewizję Republika.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieoficjalne doniesienia zdaje się potwierdzać minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski powiedział: mamy do czynienia z olbrzymią aferą wokół Zonda Krypto. Mamy świadka koronnego, dzisiaj zaczynają się zatrzymania. Gawkowski dodawał, że ten świadek koronny to właśnie Kral, który zdradził już komu i na co wręczał pieniądze i jak pisowcy zarabiali na kryptoaktywach.
0: Prawda Antyradia.
1: Krajowy trening reagowania w sobotę. To będzie szkolenie na wypadek zagrożenia na skalę całego kraju. Obejmie zasady bezpiecznej ewakuacji czy kwestie tego, co zabrać ze sobą, kiedy już pojawi się niebezpieczeństwo. Mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
2: Ona może być na bardzo krótko, może być na dłuższy czas, ale warto, aby mieć taki plecak ewakuacji. Musi być dostosowany do własnych potrzeb, ale są takie rzeczy, które są niezbędne.
1: Punkty szkoleniowe będą działać w całej Polsce. W centrach miast, domach kultury, bibliotekach czy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 1000 polskich firm ma długi przekraczające 1 000 000 zł i ich liczba rośnie. W maju zeszłego roku w bazie KRD takich dłużników było 865.
3: Rośnie nie tylko liczba dłużników, rośnie też kwota zadłużenia. Rok temu to był 1 700 000 000, teraz ponad 2 300 000 000. Często to długi wobec innych firm. NFG Emanuel Nowak.
4: Przedsiębiorca wykonał usługę lub dostarczył towar, poniósł związane z tym koszty, a mimo to nadal finansuje swojego kontrahenta, czekając na pieniądze.
3: Na jednego dłużnika milionera przypada średnio trochę ponad 2 miliony zaległości. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach w granicach 20 stopni. Z czasem zrobi się cieplej. Temperatura wzrośnie jeszcze do 26. Do końca dnia bez opadów, jutro w okolicach 30 stopni. Najcieplej na zachodzie, padać też nie powinno. Deszcz przyjdzie w sobotę, popada głównie w centrum i na wschodzie kraju.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Amy Wolf Power. Chowany, witamy ponownie. No tak, pytałem się, co łączy motocykl żużlowca ze spragnionym turystą, który przeszedł pustynię i widzi w łazie szklankę wody z czystego, krystalicznego i zimnego źródła. Może ich łączyć bardzo dużo rzeczy, ale mi chodziło o pewną cechę i rzecz. Myślałem, że to będzie trudne, że będę Państwu coś podpowiadał, a tu... Brak hamulców i poszło. Laureaci wiedzą, dziękuję bardzo za wszystkie maile. Zaproszenie na żużel, fantastyczna sprawa, czeka. Przypominam, drużynowy Puchar Świata na żużlu odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na PG Narodowym w Warszawie. Polska powalczy o mistrzostwo z Danią, Australią i Wielką Brytanią. Będzie się działo. Jeżeli chodzi o Force, to sobie pomyślałem, że hamulce, mając na uwadze to, co słychać tu i tam, to hamulce są wskazane, bo chciwość to jest straszna cecha. Straszna. A oni o tym też przypominają. Kto? Państwo słyszą? No to teraz.

0: zakupów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
3: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99.

0: 99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: The Offspring na domówkę zawsze. Proszę rozkręcić rokową domówkę z Antyradiem, opisać swój pomysł na tę najlepszą domówkę i wygrać do 1000 zł na organizację oraz grę muzyczną Hitster Rock. Na szczegóły regulaminu i o tym konkursie znajdziecie wszystkie informacje na antyradio.pl. Radio, potem konkursy, najlepsza rokowa domówka z Antyradiem.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

dobrze być z Państwem. Odpowiedź na zadawane pytania brzmi następująco. Tak, pomimo letniej ramówki będzie El Concurso, ale to jutro, w piątek, tradycyjnie po godzinie 11. A za chwilę prawda, potem Rokomotywa latem i Tomasz Kasprzyk. Miłego dnia. Paweł Chowaniec, do jutra więc.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antiradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Kup bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Jimi Hendrix.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rosja już oficjalnie grozi Wielkiej Brytanii i Francji. Zapowiada ataki. Ktoś próbował zabić prezydenta Mysłowic. Sprawą zajmuje się prokuratura. Znów balony przemytnicze z lewymi papierosami na Podlasiu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. To w odpowiedzi na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Taki komunikat płynie prosto z rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego rzeczniczka Maria Zacharowa przekazała, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Wcześniej nowy brytyjski premier Andy Burnham potwierdził przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków Storm Shadow.
0: Prawda Antyradia.
1: Ktoś próbował zabić prezydenta Mysłowic, Dariusza Wójtowicza. Tak twierdzi sam zainteresowany. Ktoś miał mu poluzować śruby w kołach samochodu.
2: Ktoś, kto dobrze wiedział, że jadę w dalszą trasę. Kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać.
1: Mówi Dariusz Wójtowicz. Włodarz podkreśla, że od dłuższego czasu on i jego najbliżsi mieli być ofiarami gróźb. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura. To już kolejny tego typu incydent. W ubiegłym tygodniu prezydent Gdyni, Aleksandra Kosiorek, poinformowała, że podczas jazdy jej prywatnym samochodem odpadło koło. Jak się okazało, ktoś miał celowo poluzować śruby w obu tylnych kołach pojazdu.
0: Prawda Antyradia.
1: Cztery balony przemytnicze wylądowały na Podlasiu. Miały doczepione ładunki papierosów bez akcyzy, w sumie 30 tysięcy paczek. Jeden z nich wylądował na dachu urzędu gminy w Jaźwitach. W zabezpieczaniu brali udział pirotechnicy, bo nie było jasne, czy przesyłki nie zawierają wybuchowych niespodzianek.
0: Prawda Antyradia.
1: Im dalej od dużego miasta, tym taniej. Sonar Home przeanalizował ceny mieszkań w województwach. Najdrożej po raz kolejny jest na Mazowszu.
3: W Warszawie cena metra kwadratowego przekracza 15 tysięcy złotych. W miastach powiatowych to trochę ponad 8 tysięcy. Duża różnica jest też w Małopolsce. Sonar Home, Anton Bubiel.
4: W Krakowie cena jednego metra kwadratowego wynosi około 14 150 zł za metr, podczas gdy średnia dla miast powiatowych to około 7 150 zł.
3: Na drugim cenowym biegunie jest województwo świętokrzyskie. W Kielcach za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić niecałe 8 tysięcy złotych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem do 23 w Lubuskich Słubicach. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Do końca dnia słonecznie i bez opadów. Jutro podobnie, tylko cieplej. Miejscami do 30 stopni. W sobotę pogoda nieco się zepsuje. Od rana opady, szczególnie w centrum i na wschodzie.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ależ przepięknie wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu za sprawą grupy Dead Poets Society. Nagranie Cold za nami, utwór, który pnie się w górę w zestawieniu listy przebojów Turbotop. U nas 10 minut po 13, czwartek 27 sierpnia. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na nasze popołudnie, które dzisiaj wyjątkowo potrwa 2 godziny, ponieważ po godzinie 15 od 17 para z głośników, a w zasadzie par z głośnika. Tomek Ambroży Obertyn, a Tomasz Kasprzyk będzie z wami przez najbliższe niecałe 120 minut, a w nich między innymi o koncercie faceta, który nazywa się Russell Crowe. Bo już kiedyś informowaliśmy was o tym, że artysta przyjeżdża do Polski, będzie śpiewać. Tak, to nie jest żart. No ale pojawiły się pytania u mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl, czy to prawda. Więc między innymi dzisiaj rozwieję wszelkie wątpliwości. Zapraszam.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Broken Heroes, Saxons sprzed lat, ślicznie i klasycznie w Rokomotywie w Antyradio. Ciekawe, kto dzisiaj będzie bohaterem, jeżeli chodzi o hitstera. Macie czas jeszcze przez 40 niecałych minut, żeby dołączyć do konkursu. Wejdźcie na nasze strony internetowe antyradio.pl w zakładkę konkursy i tam opiszcie pomysł na najlepszą domówkę. Przypomnę, zgłoszenia przyjmujemy do 14. No i wasze zgłoszenia będą przepustką do gry na antenie o grę Hitster Rock, a także fundusze na organizację najlepszej rockowej domówki, bo można wygrać nawet 1000 zł. Więc wejdźcie, nie zwlekajcie, a Hitster Rock to 300 największych rockowych hitów ukrytych w tajemniczych kartach. Tam m.in. takie utwory jak Hell's Bells, AC/DC, Purple Rain, Prince'a, The Sound of Silence, ale w interpretacji Disturbed, czy Pull Me Under, Dream Theater i wiele, wiele, wiele innych. Można naprawdę nieźle się ubawić, uśmiać, a i momentami też pokłócić czasami, tak uszczypnąć kogoś przy okazji imprezy. Zresztą to gra, która naprawdę scala ludzi. Dajcie sobie szansę i napiszcie o pomyśle na najlepszą domówkę na naszych stronach. Macie czas jeszcze przez niespełna 40 minut. Czekamy.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rock.
5: Moje oczy lubią mnie i to mi
4: Guns N' Roses.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30%.

0: Expert i na mediaexpert.pl. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Cędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon zesuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
3: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Czekam na nową płytę. Uprising News sprzed lat. Tak przy okazji przypomniało mi się, skoro dzisiaj 27 sierpnia, że tego dnia w 2004 roku wydano nagrody magazynu Kerrang. I okazuje się, że zwycięzcami wtedy zostali The Darkness jako najlepszy brytyjski zespół. Krążek Absolution Grupy Muse został wybrany najlepszym albumem roku. A o ile dobrze pamiętam, to właśnie wtedy zespół Metallica został przez magazyn Kerrang ogłoszony najlepszą grupą na całej planecie. A tak przy okazji, dziś 73 lata kończy gitarzysta Rush, Alex Lifeson.

0: lat temu ten utwór został napisany przez Lecha Janerkę, a ciągle tekst aktualny. Tak, to jest z utworami ponadczasowymi Konstytucji. Zamykając pierwszą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu, bo nieuchronnie zbliża się godzina 14, za chwil kilka rzeczy najważniejsze, czyli prawda Antyradia, a ja z kolejnym zestawem muzycznym wracam tuż po.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Juhu! Jedziemy do Santago!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki.

0: Nawet dziś zarzuty dla szefa PKOL-u za aferę Zonda Krypto. Jaszczur znów przed sądem. Ruszył proces apelacyjny patostreamera. Samochód pułapka eksplodował w Petersburgu. Zginęła jedna osoba.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Jeszcze dziś prezes PKOL-u może usłyszeć zarzuty. Radosław P. powinien być właśnie wieziony do katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej. Pewne jest, że to olbrzymia afera, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach. Dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty.
0: Wspomnianym świadkiem koronnym ma być były szef Zonda Krypto, Przemysław Kral. Prezesowi PKOL-u miał wręczyć luksusowy zegarek.
1: Prawda Antyradia.
0: Jaszczur przed sądem. Ruszył proces apelacyjny lidera rodaków kamratów Wojciecha Olszańskiego. Mężczyzna odpowiada za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Został wcześniej skazany na 2 lata ograniczenia wolności, czyli pracę na cele społeczne po 20 godzin w miesiącu. W więzieniu miał już okazję wylądować. Siedział za nawoływanie do zamordowania człowieka.
1: Prawda Antyradia.
0: Eksplozja samochodu w Petersburgu. Pojazd należał do podpułkownika rosyjskiej armii. Niewykluczone, że wojskowy zginął w tym zdarzeniu. Wiadomo, że w pojeździe były 2 osoby. Przeżyła jedna, ale odniosła poważne obrażenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak reagować w sytuacjach kryzysowych? Przećwiczmy to. Pojutrze w całej Polsce odbędą się treningi reagowania.
3: Poprowadzą je m.in. strażacy, którzy pokażą, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Zastępca śląskiego komendanta Roman Klecha.
4: Ten plecak ewakuacyjny to ma być taki niezbędnik. Czyli w jednym miejscu w plecaku zebrany potrzebny sprzęt. W sytuacji, kiedy dojdzie do zagrożenia, będziemy musieli szybko opuścić nasze mieszkanie. Będziemy musieli się sprawnie ewakuować, a dobrze przygotowany, spakowany plecak pozwoli nam uniknąć zbędnego chaosu.
3: Będą mówić również o tym, jak rozpoznać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. W sumie w całym kraju takie treningi reagowania odbędą się w 1400 miejscach przy okazji różnych imprez, koncertów kończących wakacje oraz dożynek. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem do 23 w Lubuskich Słubicach. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Do końca dnia słonecznie i bez opadów. Jutro podobnie, tylko cieplej. Miejscami do 30 stopni. W sobotę pogoda nieco się zepsuje. Od rana opady, szczególnie w centrum i na wschodzie.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: potęga filmu i muzyki. Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A u nas 11 minut po godzinie 14. Czwartek, 27 sierpnia. Tomasz Kacprzyk, witam w drugiej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. I wracam z Russellem, z panem Russellem Crowe, laureatem Oscara. No i chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd światowego kina, który, tak, to prawda, przyjedzie w przyszłym roku do Polski z, uwaga, panie żart, muzycznym projektem. Warto sobie już rezerwować 5 dzień czerwca, by być na Zamku Ćmielów, gdzie zaprezentuje coś, co nazywa się Russell Crowe's Indergarden Party. Będzie to jego jedyny koncert w Polsce i to jest bardzo ważna informacja. Koncert w Ćmielowie będzie jedynym przystankiem w 2027 roku w naszym kraju, a organizatorzy już zapowiadają wydarzenie przygotowane w kameralnej i też takiej nietypowej formule, w której muzyka zostanie połączona z historycznym charakterem tego miejsca. Więc zapisujcie sobie 5 dzień czerwca 2027, Russell Crowe na Zamku w Ćmielowie, a coś mi mówi, że w Antyradio także będą bilety na to wydarzenie. Bądźcie z nami.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A skoro Metallica w tle, to niebawem też będziemy mieć dla was niespodziankę związaną z Las Vegas i Metallicą.

0: i Rockstar. Ale Bartek mi jeszcze przypomina o jednej ważnej dacie związanej z muzyką. O niej za chwilę.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata na

0: emocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Счастье. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Wiecie coś o przyjeździe Pearl Jam do Polski? Bo ja jeszcze nic nie znalazłem, ale być może jest coś, o czym nie wiem. Jeżeli tak, dajcie znać. Kaspro@antyradio.pl. W tle Sex Pistols ze wskazaniem na pana Glenna. Glenn Matlock, basista i autor większości kompozycji tego zespołu, dziś kończy 70 lat.

0: Carillion zamyka dzisiejsze wydanie Rokomotywy w Antyradiowo. Zbliża się godzina 15, a to oznacza, że wyjątkowo dzisiaj po 15 par z głośnika.
1: Par, dziękuję, awansowałem to godności arystokraty. Dziękuję bardzo. Tak, Tomasz Ambrozo-Bertyn, czyli kapitan druga połówka. Mamy remont, mamy przeprowadzkę, więc takie sytuacje się dzieją. Co będzie, zapytać? Nie wiadomo, bo już nie mam nawet komputera, biurka ani...
0: Idę do redakcji, bo tam się ładnie echo niesie. Pośpiewam sobie trochę, wezmę, co zostało akustyka na podłodze. Jutro też będzie fajnie.
1: No.
0: Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Trzymajcie się i nie oddalajcie się od Antyradia. Is this some sort of hip music that

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystentów.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: na świecie.
1: Jest wniosek o areszt po dramatycznej akcji policji w Żorach. Padło kilkanaście strzałów. Rosjanie potwierdzają rozmowy z szefem CIA w Moskwie. Więcej roboty za mniej pieniędzy. Branża gastronomiczna tak się rozwija, że aż się zwija.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Wniosek o areszt za potrącenie policjantów. Chodzi o incydent z wtorku. 32-latek podczas próby zatrzymania w Żorach wjechał w dwóch mundurowych. Ci odpowiedzieli ogniem, unieruchamiając pojazd. Padło w sumie kilkanaście strzałów. To była interwencja związana z przestępczością narkotykową. Potrąceni zostali funkcjonariusz CBŚP z Opola i policjant z komendy w Rybniku. Same narkotyki były w samochodzie. Kilkaset gramów marihuany. Podejrzanemu 32-latkowi grozi teraz nawet 10 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego potwierdza rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem w Moskwie. Sergiej Naryszkin przekazał, że odbył roboczą rozmowę z dyrektorem CIA Johnem Radcliffe'em. Czego dotyczyła ta robocza rozmowa, nie jest jasne. Według amerykańskich mediów i nieoficjalnych ustaleń, szef CIA miał ostrzec Moskwę przed atakowaniem krajów NATO.
0: Prawda Antyradia.
1: Klientów niby więcej, a zarobek mniejszy. Branża gastronomiczna powoli podsumowuje wakacje. Nad morzem wystawiono o 15% więcej rachunków, a przychody restauracji spadły o 12%. Klienci oszczędzają. Pozbistro Damian Szczypczyk.
2: Jeśli klienci wybierają tańsze dania, rezygnują z dodatków lub zamawiają mniej pozycji, wysokie obłożenie nie musi poprawiać wyniku finansowego. W skrajnych przypadkach może nawet obniżać rentowność.
1: Odwrotny trend jest w dużych miastach. W Warszawie i Krakowie gości było mniej, ale zostawili więcej pieniędzy.
0: Prawda Antyradia.
1: Kolejarze otworzą nowe wiadukty w Katowicach. To oznacza koniec utrudnień, ale też początek nowych.
3: Zakończyła się budowa wiaduktu nad ulicą Mikołowską w centrum Katowic. W poniedziałek zostanie przywrócony tam ruch sprzed przebudowy. PKP PLK Katarzyna Głowacka.
4: Kierowcy będą mieć do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku, a piesi wygodne chodniki po obu stronach jezdni.
3: Dzień później, czyli we wtorek, 1 września, kolejarze planują także udostępnić ulicę Damrota pieszym i kierowcom. Natomiast ruszą z przebudową wiaduktu nad ulicą Francuską, gdzie ruch zostanie wstrzymany. Dla kierowców zostanie wyznaczony objazd. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Pełna kultura, zapraszam. Nie żyje Dolly Parton. Królowa country zmarła we wtorek w Nashville po krótkiej walce z nowotworem. Miała 80 lat. Zostawiła po sobie m.in. przebój I Will Always Love You, później rozsławiony przez Whitney Houston. Sprzedała ponad 100 milionów płyt i trafiła też do Rock and Roll Hall of Fame. Przez swoją fundację rozdała dzieciom miliony książek. Mówiła, że to piosenki będą jej dziedzictwem. Pierwszy sezon serialowego Harry'ego Pottera zadebiutuje dopiero w Boże Narodzenie, a w drugim już zaczęły się zmiany obsady. Jon Snow przenosi się z Westeros do Hogwartu. Kit Harington zagra Gilderoya Lockharta w drugim sezonie serialowego Harry'ego Pottera. Zastąpi Nicholasa Houltla, który zrezygnował przez konflikt terminów dwa tygodnie po ogłoszeniu obsady. Dla Harringtona rola nie będzie zupełnie nowa. W zeszłym roku użyczył Lockhartowi głosu w audiobooku Komnaty Tajemnic. Przejaśnienia na wschodzie, prawie bezchmurne niebo na zachodzie kraju. Na termometrach w granicach 25 stopni. Cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro i owszem, w Krakowie czy Szczecinie w granicach 30 stopni. Padać nie powinno. W sobotę może pokropić, nad ranem na zachodzie, później w centrum i na wschodzie Polski.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: piękny i mądry kawałek Queens of the Stone Age Insignificant Other w parze z głośników 13 minut po godzinie 15. Tomasz Ambroż Obertyn, kapitan druga połówka prowadzący drugiej klasy, melduje się na posterunku. Dzisiaj para z głośników wyjątkowo przez dwie godziny od 15 do 17. Już za chwilę pojawi się kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Będzie można zgarnąć satysfakcję, czyli udane pożycie w Alkowie. No a tymczasem, ponieważ pora obiadowa, to troszkę o jedzeniu. Amerykańska restauracja Buffalo Wild Wings, słuchajcie, wprowadziła do swojego menu nowy, niezwykły koktajl Espresso Protini, czyli wariacje na temat Espresso Martini, tyle że o smaku smażonych skrzydełek. To zmodyfikowana wersja standardowego drinka. Napój składa się z wody ognistej, likieru, espresso oraz proszku proteinowego Muscle Milk. Aby dopełnić smaku, zostaje opruszony suchą przyprawą do kurczaka Buffalo Dry Rub. No, drink składający się z takiego nieoczywistego miksu składników ma służyć do budowania masy, podnoszenia poziomu energii. A jeśli zasmakuje partnerce, znaczy, że jest w ciąży.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pytanie, które z przyjemnością zaserwowałbym wszelkiej maści tyranom całego świata. Błyskawiczna karma, karma instant. Można je serwować z pomocą prochu. Tak, no. John Lennon i Yoko Ono już za nami, 24 minuty po godzinie 15. Para z głośników wyjątkowo od 15 do 17. A teraz czas, żeby rozdać trochę stosunkowo udanego pożycia na wieczór, czyli teges, szmeges, a do tego jeszcze dorzucę jakiś merch antyradia. Zadanie jest proste. Waszym zadaniem w konkursie ostatni będą pierwszymi jest odgadnąć, jaki kawałek dzisiaj przed 17 zagra na koniec pary z głośników. Tytuł tego kawałka ukryty jest w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko odgadniecie kalambur, dzwonicie 321-321-600, zostawiajcie numer do siebie. Uwaga, proszę Państwa, oto kalambur.
1: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
2: Kobieta, to już ostatnia?
3: Tak. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę?
0: I o co może chodzić? 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz merch antyradia. Na wszelki wypadek puszczę wam kalambur jeszcze raz.
1: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
2: Kobieta, to już ostatnia?
3: Tak. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę?
0: O jaki kawałek może chodzić? Kombinujcie, to może być piosenka w języku angielskim. 321-321-600, już za chwilę Republika i Biała Flaga. Pojawi się również Kiss, I Was Made For Loving You.
4: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
5: Alex Lifeson, also of Rush.
6: Hi, this is Steph from Placebo.
7: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.

0: Dzień.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Amerykański duet muzyczny tworzony przez siostry Rebekę i Megan Lowell. Fenomenalne dwie panie. Jedna z najważniejszych sił współczesnej sceny roots rock i blues rock. Kto to taki, kto to taki? Larkin Poe i Mockingbird w parze z głośników w antyradiu ma się rozumieć. 19 minut do godziny 16. Tomasz Ambrożo-Bertyn, ja wciąż jestem na posterunku. Patrzę też, co dzieje się na drogach. Wiadomość sprzed ostatniej chwili z dróg krajowych i autostrad. Pasażer osobówki, słuchajcie, bombardował inne pojazdy jogurtami. Narobił szkód na 10 tysięcy złotych. 29-letni miłośnik nabiału z niewiadomych przyczyn postanowił sobie urządzić polowanie na inne auta. Skutki jego działania są opłakane, rozbite szyby, zniszczone wycieraczki oraz oczywiście straty moralne. No cóż, ewidentnie są tacy, którzy mogliby się uczyć nawet od jogurtu, bo to jednak żywe kultury bakterii.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No a teraz, żeby dodać wam trochę animuszu, wiatru pędu w drodze czy w robocie, Kiss, I was made for loving you.

Piosenka inspirowana wczesną pierwszą miłością Iggy'ego Popa, niejaką Betsy, czyli Elizabeth Weiss. Fenomenalny duet z Kate Pearson na osłodę życia w antyradiu w parze z głośników Candy. 10 minut do godziny 16. Już za chwilę prawda antyradia. Trzymamy okojucho na pulsie spraw. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, to koniecznie zostańcie z nami. No a teraz przenosimy się za Odrę. Rammstein.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
14: Hej, już jesteśmy.
13: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
15: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
16: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
17: i Klemens prawy
16: meldują się na breloczkach.
15: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
20: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
17: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Po reklamie.
20: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Silvias de Rocca w Amderadio. Amderadio. Najlepszy rok na świecie.
1: Śledczy przeprowadzili już sekcję zwłok pierwszych 6 ofiar wypadku na Węgrzech. Syreny alarmowe wymienione. Wkrótce będą mogły być uruchamiane zdalnie. Łódź mówi nie e-hulajnogom w parkach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zakończone. Jutro będzie kolejnych 6. Uczestniczyli w nich śledczy z prokuratury w Krośnie, którzy prowadzą śledztwo w sprawie tragedii z 16 sierpnia. Autokarem podróżowało 59 Polaków. Zginęło łącznie 12 osób. Wszyscy wracali z pielgrzymki. Kierowca siedzi w węgierskim areszcie z zarzutem nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego.
0: Prawda Antyradia.
1: Syreny alarmowe pod kontrolą MSWiA. W Polsce jest prawie 23 tysiące takich urządzeń. Większość przestarzałych syren została wymieniona z analogowych na cyfrowe. Teraz celem jest scentralizowany system, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
1: Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach.
0: Prawda Antyradia.
1: Hulajnogi elektryczne sieją postrach. W badaniu rankomat.pl prawie 1/3 Polaków to właśnie kierujących hulajnogami wskazała jako tych, którzy w ciągu ostatniego roku wywołali u nich poczucie zagrożenia, mówi Grzegorz Demczyszak.
3: Kierowców samochodów osobowych wskazało 19% badanych, a rowerzystów 14%. Tyle samo, czyli 14% wskazań uzyskali użytkownicy urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne deskorolki, Segwaye czy monocykle.
1: Od stycznia do lipca tego roku było ponad 800 wypadków z udziałem hulajnóg.
0: Prawda Antyradia.
1: Dlatego Łódź chce w ogóle pozbyć się e-hulajnóg ze swoich parków. To odpowiedź właśnie na niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów, mówi łódzki radny Marcin Hęcz.
4: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
1: Po wakacjach mają ruszyć konsultacje społeczne w tej sprawie. Zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Przejaśnienia na wschodzie, prawie bezchmurne niebo na zachodzie kraju. Na termometrach w granicach 25 stopni. Cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro i owszem, w Krakowie czy Szczecinie w granicach 30 stopni. Padać nie powinno. W sobotę może pokropić, nad ranem na zachodzie, później w centrum i na wschodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Fantastyczny kawałek, idealnie się z nim podróżuje. The Afghan Weeks i My Lover. Para z głośników, Tomasz Ambrożo, Obertyn na posterunku. Para z głośników dzisiaj wyjątkowo do godziny 17, a więc i rozwiązanie naszego kalamburu dźwiękowego pojawi się wcześniej. Najpierw oczywiście musicie spróbować go odgadnąć. W kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników dzisiaj przed 17. Kto odgadnie, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie, czyli teges szmeges, czyli powodzenie walkowie oraz merch antyradia. No to uwaga, posłuchajcie kalamburu.
1: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
2: Kobieta to już ostatnia?
3: Tak.
4: Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę?
0: I o jaką piosenkę chodzi? 321-321-600. Dzwońcie, jeśli chcecie mieć sukces w walkowie. A ja na wszelki wypadek puszczam kalambur jeszcze raz. Uwaga.
1: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
2: Kobieta to już ostatnia?
3: Tak.
4: Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę?
0: No i o co chodzi? Jaka to piosenka? 321-321-600. Dzwońcie, zostawiajcie numer do siebie koniecznie. A teraz już The Stranglers. Piękny numer, Golden Brown.

0: ze słonecznej Kalifornii. Dla was, od nas, od Antyradia, żeby życie płynęło lepiej, układało się lepiej, droga płynęła bez żadnych meandrów. Słuchacie Antyradia, najlepszego roka na świecie i bardzo dobrze. Już za chwilę ktoś powalczy o 1000 zł na rokową domówkę marzeń. Jeśli też chcielibyście powalczyć, to wbijajcie na antyradio.pl. Tam w zakładce konkursy znajdziecie szczegóły konkursu, w którym można wygrać, no przede wszystkim grę Hitster Rock. Także zapraszam.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
14: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
16: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1

0: sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

0: Ileż to było imprez, ileż to było domówek z Nirwaną. Fenomenalnie się to wspomina. Połowa lat 90., czasy mojej młodości, późna podstawówka, wczesne liceum. Wtedy były naprawdę imprezy. No cóż, zrobiło się sentymentalnie. W Antyradiu my organizujemy wam domówkę marzeń z grą Hitster Rock. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, wbijajcie na antyradio.pl. W zakładce konkursy zgłaszajcie się, piszcie nam o swojej domówce marzeń. Można wygrać grę Hitster Rock, a do tego jeszcze 1000 zł w żywej gotówce do wydania w dowolny sposób na swoją rokową imprezę marzeń.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
0: Hitster to jest seria muzycznych gier idealna na długie zimowe i jesienne wieczory, żeby bawić się ze znajomymi. Można urządzić sobie muzyczne bingo. Jak tam sobie stryjenka winszuje, gra łączy muzykę, emocje, rywalizację oraz nostalgię. No a zadanie konkursowe, tak jak mówiłem, opiszcie nam swoją domówkę marzeń antyradio.pl w zakładce konkursy, tam się zgłaszacie. No a teraz dzwonimy już do Joanny.
2: Halo?
0: Dzień dobry, Tomasz Ambrożu, Obertyn Antyradio.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Joanno. Powiedz, jak ty się zapatrujesz na to, żebyśmy ci zorganizowali rokową domówkę z Antyradiem?
2: Byłabym totalnie zdumiona i zaskoczona, gdyby to się zrealizowało.
0: Bardzo się cieszę. Słuchaj, powiedz, bo wysłałaś do nas zgłoszenie, jak wyglądałaby twoja rokowa domówka marzeń?
2: To znaczy w klimacie przyrodniczym gór, w myśl, bym powiedziała, zewu takiej dziczy wolności, w połączeniu właśnie z ogrodem, basenem i z różnymi atrakcjami typu karaoke w basenie, tańce, gry, przygotowywanie t-shirtów, koszulek.
0: No i to jest bardzo dobra propozycja. Gratulacje, wygrywasz od nas grę Hitster Rock. No a teraz masz jeszcze szansę, żeby powalczyć o 1000 zł na zorganizowanie swojej domówki marzeń. Przed tobą 5 pytań, każde za 200 zł. Gotowa do gry?
2: Oj, spróbuję opanować stres i dać z siebie wszystko w takim razie.
0: No to słuchaj, 3 głębokie wdechy i jedziemy. Pierwsze pytanie. Która brytyjska grupa nagrała w 1989 roku album Disintegration z takimi hitami jak Love Song czy Lullaby?
2: Brytyjski zespół?
0: Tak. Czas minął. Bardzo mi przykro, to było The Cure. No nic, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Który amerykański zespół wydał w 1992 roku kultowy album Dirt z utworami Rooster i Down in a Hole?
2: To jest Alice in Chains.
0: Bardzo dobrze, pierwsze 200 zł wędruje do ciebie. Pytanie trzecie. Kto w 1985 roku wydał debiutancki album Cegła, uznawany za jeden z najważniejszych krążków w historii polskiego blues rocka?
2: Ten?
0: Jesteś pewna?
2: Tylko to mi przychodzi do głowy.
0: No i bardzo słusznie, oczywiście, że to jest Dżem. Absolutnie tak. 400 zł już masz w portfelu. Pytanie czwarte. Który brytyjski zespół synthrockowy nagrał w 1990 roku album Violator z utworami Personal Jesus oraz Enjoy the Silence?
2: Depeche Mode.
0: Absolutnie tak. No, idziesz jak burza. Trzecie pytanie z rzędu i 600 na twoim koncie. I ostatnie pytanie, piąte. Która polska grupa wydała w 1989 roku album Ulice jak stygmaty, na którym znalazła się piosenka Bal u senatora?
2: To będzie Pijama Porno?
0: To nie Wabank? Pytanie nie musi być ze znakiem zapytania? I dobrze, bardzo dobrze. Tak, oczywiście, że tak. Gratulacje. Kochana.
2: Dziękuję, to nie wierzę po prostu, nie wierzę.
0: 4 pytania z 5, czyli jakby nie patrzeć, 800 żywa gotówka wędruje do ciebie. Rozumiem, że się cieszysz. Kogo pozdrawiasz?
2: Pozdrawiam państwa i wszystkich słuchaczy i naprawdę dziękuję serdecznie za taką szansę. Bardzo
0: Ale
2: się cieszę.
0: Proszę bardzo. Do usług, zawsze do dyspozycji. Dzięki serdeczne, miłego dzionka, trzymaj się.
2: Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: No i mamy kolejną czempionkę. Jeśli uważacie, że poradzilibyście sobie jeszcze lepiej, chcecie się sprawdzić, to wbijajcie na antyradio.pl i zgłaszajcie się do gry o Hitster Rock Queen. Buddy, you're a...

Absolutnie epicki kawałek, idealny do słuchania w długiej drodze przez życie i przedzierania się przez korki i inne utrudnienia. Tomasz Ambroż Obertyn, ja już się będę z wami żegnał. Bardzo dziękuję za to krótkie, upojne popołudnie i wrócę do was jutro. Już będziemy nadawać z nowej siedziby, jak wszystko pójdzie dobrze, tfu, odpukać. Po mnie po godzinie 17 Konrad Czubaj przejmuje antenę, także wy się nie wyłączajcie, broń Boże, nie kręćcie gałką na radioodbiorniku, bo można sobie jeszcze coś zwichnąć. I po co? No a na zakończenie jeszcze dzisiaj gram wam The Guess Who, American Woman, i to była odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy. Każdy, kto tak odpowiedział, zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór, a kto zadzwonił pierwszy, ten dostanie merch antyradia. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAC.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie?
13: Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
16: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
9: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
16: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
9: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
16: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
18: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Niebawem zarzuty dla szefa PKO-lu. W tle afera Zonda Krypto. Pięć kolejnych myśliwców F-35 przyleci jutro do Polski. Jest areszt za potrącenie policjantów w Żorach.
18: Prawda Antyradia.
21: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Niebawem zarzuty dla szefa PKO-lu. Radosław P. został zatrzymany dziś rano w związku z aferą Zonda Krypto. Mundurowi przeszukują jego dom. Tymczasem sam podejrzany został zabrany na przesłuchanie do Katowic. Ma usłyszeć zarzuty powoływania się na wpływy i przyjęcia korzyści majątkowej. Chodzi o zegarek wart 40 tysięcy euro, który miał otrzymać od prezesa upadłej giełdy kryptowalut.
22: Jednym z głównych założeń działań prokuratury jest zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły te swoje środki utracone odzyskać.
21: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledczym udało się już zabezpieczyć około 100 milionów złotych. Były prezes Zonda Krypto Przemysław Kral miał usłyszeć według nieoficjalnych doniesień zarzuty i uzyskać status małego świadka koronnego.
18: Prawda Antyradia.
21: Jutro świeża dostawa F-35. Do Polski przyleci 5 kolejnych myśliwców, jak informuje wiceszefowa resortu obrony w TVN24. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła przy tym, że nie będzie hucznego przywitania i pokazów. Przybycie maszyn to będzie raczej procedura techniczna. Pierwsze 3 myśliwce dotarły do Polski w połowie maja.
18: Prawda Antyradia.
21: Jest areszt za potrącenie policjantów w Żorach. Chodzi o polowanie na potencjalnego posiadacza narkotyków z wtorku. 32-latek wjechał w mundurowych, ci ostrzelali jego auto, unieruchamiając pojazd. Miał kilkaset gramów marihuany. Grozi mu nawet 10-letnia odsiadka.
18: Prawda Antyradia.
21: Jak ćmy do światła, turyści lgnęli do zaćmienia słońca, a w zasadzie miejsc, w których było widoczne całkowite zaćmienie. Tegoroczne zjawisko sprawiło, że podwoiła się liczba lotów do Hiszpanii, a do Islandii poleciało o prawie 180% więcej osób niż przed rokiem. SKPL Marcin Starkowski.
23: Następna okazja już za rok. 2 sierpnia 2027 roku nastąpi kolejne całkowite zaćmienie słońca. Widoczne m.in. w Hiszpanii, Maroku czy Egipcie.
21: W Egipcie całkowita faza zaćmienia potrwa 6 minut. Eksperci spodziewają się tam tłumu turystów.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Bezchmurne niebo na zachodzie, na wschodzie przejaśnienia. Na termometrach w granicach 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Dziś deszczu nie trzeba się spodziewać, jutro w okolicach 30 stopni i też najcieplej na zachodzie i padać nie powinno. Deszcz przyjdzie w sobotę, popada głównie w centrum i na wschodzie kraju.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Podwieczorek w Antyradiu.

0: Wieczorek w Antyradiu.
1: Coś państwu radio szwankuje. Mi też. Konrad Czubaj, dzień dobry. 10 minut po godzinie 17. No wiecie, że się przeprowadzamy. Przy przeprowadzkach to jest tak, że tam, nie wiem, nóżka się wyłamie w krześle, jakiś talerzyk się zbije, coś tam się zgubi po drodze. No i tak samo w radiu jest, to też jakiś tam utwór się zgubi po drodze, jeden się zepsuje, jeden się urwie. No życie. Ale mogę powiedzieć tak, że bierzecie udział w wydarzeniu absolutnie wiekopomnym, kiedy antyradio przenosi się z jednego miejsca na drugie, jak pasi konik skacze albo żabka jakaś. Ale nie, to nie jest skok w rok, nie nawiązuję tutaj do audycji Skok w Rok, która normalnie odbywa się w sobotę i w niedzielę, którą mam przyjemność dla państwa prowadzić, tylko ja dzisiaj poprowadzę podwieczorek. No to startujemy i lecimy dalej tą drogą prosto do piekła. Zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Ja sam jestem naprawdę bardzo ciekawy. Ale to jest radio na żywo, proszę państwa. Tu się wszystko może wydarzyć.

0: wieczorek w Antyradiu.
1: Beth Hart na antenie Antyradia. Tak, w końcu do nas dotarła, bo wokalistka była się pochorowała trochę w 2025 roku, ale w tym roku udało jej się zagrać i w Zabrzu, i we Wrocławiu, i w Warszawie, a przed momentem zaprezentowała się na naszej antenie za sprawą numeru Bad Woman Blues, a państwo do mnie piszą, co mnie bardzo cieszy, pod konrad@antyradio.pl. Pani Ala, co za miła niespodzianka. No tak, no wyskoczyłem trochę jak Filip z konopi. Pan Chris pisze podwieczorek, czyli kawa i ciacho. A ja myślałem, że się przeprowadzacie, żeby mieć bliżej do łazienki. Wie pan, panie Krisie? Nie, no raczej to do lodówki warto, no jak człowiek wstaje w nocy czasami. Jeszcze tutaj Grzesiek napisał, to Highway to Hell to jakaś wskazówka, dokąd się przeprowadziliście i gdzie można was znaleźć? No pewnie, teraz będziemy w Hadesie nadawać, panie Grześku. Mamy nawet tutaj Cerbera. Piękny masz pysio, a nawet trzy. Fajnie w tym Hadesie ogólnie. A, tak a propos Hadesu, obejrzałem Odyseję Christophera Nolana. Było to wczoraj. Ja wiem, trochę się spóźniłem z premierą, ale czekałem, aż będzie trochę mniej tłumów. No to o Odysei będziemy mogli sobie porozmawiać.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Regulamin na pko.com.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Hej!
1: Podwieczorek w Antyradiu.
2: Tak, serwujemy podwieczorek w Antyradiu. Przed momentem Simple Plan, Your Love is a Lie. Cóż za gorzkie słowa. 23 minuty pozostały do godziny 18. I to oczywiście czas na...
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną drugi studyjny album grupy Rainbow, który został wydany w maju 1976 roku. Lider zespołu, Richie Blackmore, zatrudnił wtedy wokalistę Ronniego Jamesa Dio z poprzedniego składu albumu i zrekrutował perkusistę Cozy'ego Powella, basistę Jimmy'ego Bain'a i klawiszowca Tony'ego Correa, aby uzupełnić nowy skład. Zaś płyta została nagrana w niecały miesiąc. To płyta nagrana przez supergrupę i wypełniona samymi super utworami. Warto także dodać, że płyta zawierała elementy rocka progresywnego. I co ciekawe, w czwartym numerze magazynu Kerrang z października 1981 roku ten album został uznany za najlepszy heavy metalowy krążek wszechczasów. Posłuchajmy fragmentu płyty Rising Rainbow.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Wieczorek w Antyradiu.
1: Set Generation na antenie Antyradia, czyli że smutne pokolenie. Ja troszkę smutny wyszedłem z kina, bo zobaczyłem w końcu Odyseję Christophera Nolana. To jest jeden z moich ulubionych reżyserów. No też nie powiem, że byłem jakoś bardzo rozczarowany, ale też nie byłem zachwycony. To znaczy widowisko wspaniałe, naprawdę. Scena z cyklopem albo na przykład cóż tam jeszcze było. No efekty naprawdę niesamowite, aczkolwiek dramaturgii to tam nie było zbyt dużo. Adaptacja to była słaba, ale możemy jeszcze ten wątek pociągnąć w przyszłej godzinie po 18, do której zostało 6,5 minuty.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
10: Tamta to jest mega.
9: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
17: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
18: Koniec lata. Nie!
16: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
19: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
16: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
20: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
21: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
22: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
23: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
22: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
23: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
21: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
24: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Szef PKOL-u do dymisji. Minister sportu ponawia apel po zatrzymaniu Radosława P. Rosja przekonuje, że nie zamierza atakować NATO, mówiąc, że zaatakuje. W przyszłym tygodniu prawomocny wyrok dla patostreamera Jaszczura.
0: Prawda Antyradia.
25: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Za powoływanie się na wpływy i przyjęcie korzyści majątkowej może odpowiedzieć szef PKOL-u. Radosław P. został zatrzymany o poranku i wywieziony na przesłuchanie do Katowic w związku z aferą Zonda Krypto. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki apeluje o dymisję szefa PKOL-u.
26: Oprócz tego, że Piesiewicz zniszczył wizerunek tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski, to przede wszystkim wykorzystał wizerunek polskiego sportowca. Do tego, aby uwiarygodnić tą spółkę, aby uwiarygodnić Zondę Krypto. Takie sytuacje nie powinny mieć absolutnie miejsca.
25: Prokuratura bada zabezpieczony materiał dowodowy i weryfikuje informacje dotyczące ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej prezesowi PKOL-u.
0: Prawda Antyradia.
25: Rosja nie zamierza atakować NATO, ale może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Takie komunikaty płyną z Moskwy po ostatniej wizycie szefa CIA. Według nieoficjalnych doniesień szef amerykańskiego wywiadu ostrzegł, że USA nie będą się biernie przyglądać ewentualnej agresji. Tymczasem rosyjski MSZ mówi o atakach na brytyjską infrastrukturę wojskową, co oznaczałoby atak na NATO. Reżim jest rozświerdzony przekazaniem Ukrainie technologii pocisków Storm Shadow.
0: Prawda Antyradia.
25: 2 września prawomocny wyrok dla Jaszczura. Wojciech Olszański, patostreamer znany jako Jaszczur właśnie, stanął dziś przed sądem apelacyjnym w Gdańsku. Odpowiada za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Został wcześniej skazany na 2 lata ograniczenia wolności, czyli pracy na cele społeczne po 20 godzin w miesiącu.
0: Prawda Antyradia.
25: Krajowy trening reagowania będzie w sobotę. To ćwiczenia na wypadek kryzysu. Przeprowadzą je strażacy oraz przedstawiciele PCK przy okazji różnych imprez na zakończenie wakacji, koncertów czy dożynek. Wojewoda śląski Marek Wójcik.
27: Chcemy, żeby mieszkańcy całego kraju mieli możliwość porozmawiania z praktykami na temat właśnie przygotowania się do różnych sytuacji kryzysowych i właściwego zareagowania wtedy, kiedy taka sytuacja kryzysowa będzie miała miejsce.
25: Podczas treningu będzie mowa o tym, jak rozpoznać sygnały alarmowe, gdzie szukać schronienia, czy jak przygotować swój plecak ewakuacyjny. Mieszko Drescher, zapraszam. Drugi sezon, tak jakby kontynuacji Biura, coraz bliżej. Twórcy ogłosili, że premiera będzie 9 września. The Paper kręci się wokół redakcji gazety, funkcjonującej jak firma pokazana w The Office. Pierwszy sezon jest dostępny na Sky Showtime. Będzie serial o ośle ze Shreka. Plany oficjalnie ogłasza Universal i DreamWorks, które stoją za oryginalnym Shrekiem. Pierwszy odcinek ma zadebiutować 30 czerwca 2028 roku, czyli niemal równo za 2 lata. O czym dokładnie będzie, poza tym, że o ośle, jeszcze nie wiadomo. Nieco szybciej, bo we wrześniu tego roku do kin trafi Ciężar. To będzie western z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Aktor zagra więźnia, który ucieka z obozu pracy, żeby z grupą podobnych sobie przemycić złoto i uratować córkę. Premiera 19 września.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
25: Bezchmurne niebo na zachodzie, na wschodzie przejaśnienia. Na termometrach w granicach 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Dziś deszczu nie trzeba się spodziewać, jutro w okolicach 30 stopni i też najcieplej na zachodzie i padać nie powinno. Deszcz przyjdzie w sobotę, popada głównie w centrum i na wschodzie kraju.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl.
2: Podwieczorek w

0: Wieczorek w Antyradiu.
1: Jak najbardziej, 13 minut po godzinie 18. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A może już dobry wieczór. Proszę Państwa, w branży lotniczej jest środowiskowy żart. Otóż Lufthansa obsługuje lot do siedziby Airbusa, czyli Toulouse, o numerze LH2222. No i w tym nie ma nic zabawnego, jeśli nie przetłumaczyć na język angielski. Wtedy mamy LH2222 to Toulouse. No i United Airlines dołączyli do zabawy, zrobili lot UA222 to Toulouse. No, po polsku to trudno przetłumaczyć. Nie wiem, u nas na przykład gdyby było 3-3-3-3 do 3 ciąża. To jest jedyna miejscowość, którą znam na 3. Jest jakaś inna miejscowość w Polsce na 3? A 3 ciąż jest w Małopolsce. Przejeżdżałem nie raz. Dobrze, proszę Państwa, a propos lotów, my organizujemy dla Państwa lot do Las Vegas. No, do Las Vegas na koncert Metallica. Wytłumaczę wszystko w najbliższym czasie. Teraz Bon Jovi, Hula na Antenie Antyradio.

0: Antyradio.
1: Axel śpiewając zapytał, dokąd to lecimy. To ja już mówię, where do we go? Do Vegas, proszę pana. Tam będzie koncert Metalliki. Pierwszy koncert Metalliki w tym obiekcie Sphere. Na pewno go kojarzycie. No U2 chociażby tam bardzo często występowało. Ja mam wrażenie, że oni tam łańcuchem byli przykuci, bo oni chyba codziennie tam grali. Naprawdę. I w niektórych teledyskach, już nie pamiętam w którym. A, w Atomic City Sphere też występuje. No więc będzie można pierwszy raz posłuchać Metalliki w Sphere w Las Vegas i Antyradio sfinansuje dwóm osobom przelot, no i cały koncert. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy naszą zabawę Master of Vegas. Startujemy 1 września, a będziemy szukać największego mistrza wiedzy o Metallice, który będzie reprezentował oczywiście w towarzystwie Antyradio na tym historycznym wydarzeniu. Także słuchajcie uważnie, słuchajcie dzielnie. Już od 1 września wszystko będzie jasne w ramach konkursu Master of Vegas. Przypomnę, do wygrania przelot i pierwszy koncert Metalliki w Sphere w Las Vegas właśnie.
0: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland. Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metalliki w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na oszon.pl. Oszon. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Witałączka lub Łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę.

0: 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Podwieczorek w Antyradiu.

Stained na antenie Antyradia. 21 minut pozostało do godziny 19. A propos konkursu z Metallicą w Las Vegas, pan Grzegorz napisał: no nic, trzeba próbować szczęścia. Jutro do fotografa i paszport wyrabiać na wszelki wypadek, a w niedzielę na kolanach do kościoła i modlić się o pomyślność. A kościoły w tę niedzielę będą pełne, panie Grzegorzu. Naprawdę zacny konkursik przyszykowaliście. Ha, no jacha. ZZ Top w Antyradio.

Jeśli ktoś się na was złości, to wystarczy włączyć ten numer The Rolling Stones, Angry, i złość przeminie, jak liście na wietrze jesiennym, czy coś, nie wiem. Dlaczego tej jesieni gadam? Ja nie lubię, jak się lato kończy. Lato jeszcze trwa, proszę państwa. 9 minut pozostało do godziny 19.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 123drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 123drukuj.pl liczy się twoje biuro.
0: Po reklamie. Podwieczorek w Antyrak.

0: wieczorek w Antyradiu.
1: No to w zasadzie powinienem powiedzieć dobry wieczór. 10 minut po godzinie 19, Konrad Czubaj. Przed momentem, no właśnie, bo nasz lektor powiedział, że to nowość. Ja nazywam nowość starość, takie numery, bo kiedyś już to słyszeliśmy. Accept, Save Us. Singiel pochodzi z albumu I'm a Rebel z 1980 roku, ale tutaj został nagrany powtórnie z nowym sznytem i gośćmi. Ci goście to, jak sami słyszeliście, to Bajas Forge, basista Frank Bello. No cudowna tutaj linia basowa, naprawdę, taka plumkająca, oraz perkusista Ray Luzier, perkusista Korna, oczywiście. A ten singiel zapowiada jubileuszowy album Teutonic Titans 1976-2026, wyprodukowany, zmiksowany i zmasterowany przez legendarnego Zeusa. Przy czym to nie jest ten gość, co się kręci w mediach społecznościowych, tam chyba w Monako, w anturażu drogich samochodów i pięknych kobiet, czy tam na odwrót, ani tym bardziej ten ciskający gromy. No dobrze, lecimy dalej, proszę Państwa. Ostatnia godzina podwieczorku z Mła, a to The Offspring.

0: Podwieczorek w Antyradiu.
1: Podwieczorek w Antyradiu, a ja teraz będę serwował bardzo ciekawą informację. Otóż, proszę Państwa, lato stało się w Japonii szczytowym okresem popytu na zabiegi pielęgnacyjne dla mężczyzn, a dokładnie te zabiegi to depilacja ciała. Ma to przynieść większy komfort podczas upalnych i wilgotnych dni. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, w niektórych klinikach coraz trudniej znaleźć wolny termin. Także, no, jak powiedział Hiroyuki Ota, dyrektor oddziału w tokijskiej dzielnicy Ginza, depilacja twarzy przez długi czas była najpopularniejszym zabiegiem wśród klientów. Obecnie jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą się zabiegi obejmujące inne partie ciała. Także Japończycy, mężczyźni zaznaczam, depilują się masowo. No pewnie w całej Japonii teraz krzyki słychać, bo to chyba bolesne. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale z filmów no, wnioskuję, że jednak zabieg dosyć taki dokuczliwy. Aczkolwiek no, to jest taka kultura, że pewnie znoszą to w ciszy i z honorem.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antiradio.

0: wieczorek w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, Japończycy depilują się masowo, żeby unikać skwaru i upału. Natomiast tak się zastanawiałem, czy Lenny Kravitz też się depiluje. Sprawdziłem to, proszę Państwa, specjalnie dla Was, bo wiem, że było zapotrzebowanie. Lenny Kravitz, uwaga, co mówi AI, Lenny Kravitz stawia na naturalność i nie depiluje swojego ciała, co wyraźnie widać podczas jego występów i sesji zdjęciowych, gdzie dumnie prezentuje owłosienie na klatce piersiowej. Od czasów szkolnych używa prostego trymera do stylizowania zarostu. Rzadko goli się na gładko i unika agresywnych zabiegów kosmetycznych. Proszę bardzo, już wszystko wiemy. No ale na Boga chyba nie używa cały czas tego samego trymera od czasów szkolnych. Chyba, że go, nie wiem, jakoś tam ostrzy. Aczkolwiek bardziej mi do Lennego Kravitza, skoro już mówimy o takiej naturalności, pasuje jakiś taki dobrze naostrzony krzemień zbierany gdzieś tam, nie wiem, na plaży na Bahamach, bo on tam żyje. Aczkolwiek chyba na plażach nie ma krzemieni. Nie wiem, może jakimś ostrym bursztynem, ale to jeszcze głupsze. Dobrze. Bursztynem to można sobie wymasować. To też jest chyba pomoc modne. Aerosmith w Antyradiu.

0: Podwieczorek w Antyradiu.
1: No, ten podwieczorek cały czas trwa, ale czas się żegnać, proszę Państwa, bo już pora ku temu właściwa. No, powiem Wam, że bardzo ładnie to się ułożyło, bo rozpoczynaliśmy program od AC/DC, Highway to Hell, a gdzie kończymy? Przy Bruce Dickinsonie, Many Doors to Hell. No, jakie piękne zatoczyliśmy kółeczko. To się nazywa kompozycja klamrowa, pamiętam z lekcji polskiego. No dobrze, koniec wymądrzenia się. Konrad Czubaj, piękne dzięki za wspólnie skonsumowany czas. I do usłyszenia w sobotę, będziemy skakać. Dobrego wieczoru.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Roka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tak zakręconej

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
5: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Leroy Merlin.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: wielkości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Kapka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja Nie Hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat. Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy doktor lecząc raka samym dotknięciem ręki.